0: rondzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki siostra.
1: Weź już ten płyn, lepiej zostań.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Oczy otwierają się szerzej, a serce wali, ale to dobrze, bo potrzebujemy energii od samego rana, to wstawaj, nie udawaj, a za nami Alan Walker i Fate.
1: Dzień dobry, Mateusz Barek.
0: Karolina Kowalska.
1: Marnujemy też jedzenie, słuchajcie, to znaczy nie my, tylko my Polacy. Okay. Rocznie wyrzucamy do kosza jedzenie warte, uwaga, 65 miliardów złotych.
0: Wow.
1: Na osobę przeciętnie wychodzi na rok 1700 zł, 35 zł tygodniowo to jest. Najczęściej wyrzucamy mięso, na drugim miejscu są owoce i warzywa. Nieładnie.
0: To powiem tak, jak odkładasz tego pomidora takiego przekrojonego, mm-hmm, i myślisz, że potem dojesz, to nie rób tego!
1: Nie dojesz.
0: Dorób więcej kanapek i zanieś ludziom do pracy. Niech wszyscy dzisiaj zjedzą.
1: Ale to było super.
0: Tak, to jest, wprowadzamy od teraz taką zasadę.
1: Kanapkowe dyżury, ale czad. Dyżurny od kanapek.

0: Akcje Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: I po reklamie.
3: To jest RMF Max.
4: Hit na maksa.
3: Szczecin 98,4 FM.

0: Elegancko gramy od samego rana. Prima Donna i Two Colors w RMF Max. Przed godziną szóstą hity na maksa, no i też pytania, ale nie trudne, obiecujemy.
1: Bardzo ważna rzecz. Z kogo ja mam być dumni? O kim cała Polska ma usłyszeć? Jaka praca nie śpi? Odezwij się koniecznie.
0: No właśnie, wiadomo, że o ciebie chodzi, że ty już tak wcześnie jesteś na nogach, ty już nie pracujesz. Nagraj głosówkę na Messengerze RMF Max albo na Instagramie, zwłaszcza jak jeszcze nigdy tego nie robiłeś, nie robiłaś, zwłaszcza jak chcesz o poranku się usłyszeć w radiu i potem móc w pracy opowiadać, ja już byłem dzisiaj od samego rana w RMF Max.
1: A my jesteśmy potem zaskoczeni, jacy fajni ludzie nie śpią, jacy ludzie nas słuchają i wszyscy się możemy poznać, bo powiedzmy sobie szczerze, od tego jest to radio.
0: Messenger RMF Max albo Instagram, tutaj nagrywacie głosówki, a my po szóstej będziemy sprawdzać, która praca nie śpi. Jesteśmy mega ciekawi, kto jest już na nogach. RMF

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: I po reklamie.
4: To jest RMF Max.
5: Hit na Maxa.
4: Szczecin 98,4 FM.

0: No i to jest towarzystwo, które rano stawia na nogi i które na pewno wam się przyda jeszcze przed szóstą. Macklemore, Ryan Lewis i Can't Hold Us zagrało w RMF Max.
1: Przed fleszem jeszcze jedna ciekawostka od nas. Studenci z Łodzi stworzyli taki bolid, który na litrze benzyny przejechał, uwaga, 837 km.
0: Czyli za darmo? Tak naprawdę?
1: Tak, tak, można. No, jeśli chodzi o studentów, to nie są specjalistami jest od czegoś takiego, że wiesz, potem mają 1000 ksyrówek z jednej kartki papieru, 20 osób w jednoosobowym pokoju, także niech to, niech dalej pracują nad swoimi pomysłami.
0: Pozdrawiamy wszystkich studentów, chociaż nie wiem, czy już jesteście na nogach. Flash i prognoza pogody u nas już teraz. Sprawdzamy, jaki będzie piątek.
2: Marek Mikulski, to już najwyższy czas na flash w RMF Max Szczecin. Szybko zapadający zmrok, opady deszczu, mgła, mokra nawierzchnia i ciemne ubrania. To wszystko może spowodować, że kierowca nie zauważy pieszego. Dlatego szczecińska policja przypomina o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Przede wszystkim kolor odzieży. Osoba ubrana w czarną lub ciemną kurtkę jest znacznie mniej widoczna dla kierującego niż pieszy ubrany w jaśniejsze, bardziej kontrastowe kolory. Bardzo pomagają odblaski. Mundurowi przypominają też, że przejścia dla pieszych nie działają jak tarcze ochronne przed pojazdami. Wchodząc na przejście trzeba zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza jesienią, gdy szybko zapada zmrok, widoczność jest mocno ograniczona, a droga hamowania pojazdu się wydłuża. Uwaga pasażerowie autobusów! Przypominamy, że od początku października obowiązują zmiany na 5 liniach autobusowych. Chodzi o pojazdy z numerami 88, 222, 223, 244 i 908. Szczegóły znajdziecie na stronach ZDITM. Jest ratunek dla marznących uczniów z pierwszego ELO w Szczecinie. W zabytkowym budynku przy Alei Piastów rusza wymiana okien. Przypomnijmy, na początku tego roku głośno było w mediach o chłodzie, jaki panował w szkole. I wcale nie chodziło o nastroje uczniów czy niskie pensje nauczycieli. Temperatura w salach lekcyjnych miała sięgać zaledwie 16 stopni. Powtórki z tego tematu ma już nie być w tym roku. Dlatego jeszcze przed styczniem wymienione mają zostać okna na trzecim piętrze. Przedstawiciele szkoły przekonują, że nowe okna będą wpisywały się w charakter budynku. Wiadomo, że produkowane są z drewna sosnowego. Tradycyjna wiecha pojawiła się na nowym stadionie Arkonii Szczecin. To oznacza, że zakończono jeden z najważniejszych etapów inwestycji. Poza pełnowymiarowym boiskiem i trybunami przy ulicy Arkońskiej powstaje także budynek administracyjno-szatniowy.
3: W ramach tej inwestycji powstają dwa boiska ze sztuczną nawierzchnią, w tym boisko pełnowymiarowe z oświetleniem i niezbędnym wyposażeniem. Powstają również zadaszone trybuny. Jednym z najważniejszych elementów całego przedsięwzięcia jest właśnie ten budynek, który zapewni zaplecze dla zawodników, trenerów oraz obsługi obiektu.
2: Mówi nam Karol Lipiński, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji. A kiedy obiekt będzie gotowy do użytkowania?
3: Planowane jest zakończenie zgodnie z umową na listopad 2027.
2: Koszt inwestycji to ponad 30,5 miliona złotych. Nasze miasto kolejny raz zaprasza zachodnich sąsiadów. Szczecin już po raz 9 będzie gospodarzem Dni Współpracy Polsko-Niemieckiej. To będzie okazja do rozmowy o przyszłości po obu stronach Odry, a jej kontekst wyznaczają dwa jubileusze. 35-lecie dobrego sąsiedztwa i 30-lecie partnerstwa Szczecina z Berlinem. Obok debat nie zabraknie także inicjatyw kulturalnych. To m.in. zabawa w Alei Kwiatowej, premiera reportażu filmowego i koncert. W tę bardziej swobodną część wydarzenia wpisze się również Stefan Miller, gość specjalny tegorocznej edycji, który opowie o polsko-niemieckim sąsiedztwie z własnej perspektywy. Wydarzenie zaplanowano na 7 i 8 października.

0: Dobrze się jedzie do pracy przy tym numerze Axwell i Whatever Turns You On. Dokładnie 10 po 6 w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: A wiemy dobrze, że jesteście też w drodze do pracy i nie śpicie, jesteście z tego dumni. My z was też jesteśmy dumni.
0: Bardzo.
3: Pytaliśmy, kto nie śpi i proszę bardzo, kto się odezwał?
4: Rolnicy nie śpią, oporowo siejemy.
3: Au, sieje, ciuf, ciuf, to na kolei. Super.
5: Na pewno nie śpią piloci gabarytów.
3: Co to są gabaryty?
0: Co nie to... wiesz, co to są piloci gabarytów?
3: No,
0: Jezu, jesteście moimi ulubionymi pilotami, panowie. No to są ci panowie, którzy jadą na takim kogucie a za nimi jedzie coś wielkiego, na przykład taki wielki słup, bo budują most gdzieś, takie przęsło.
3: Okay.
0: I oni muszą, wiesz, torować ruch i są super bohaterami.
3: To dajcie znać, gdzie jesteście, żeby nie jechać za wami, bo będzie korek. Dobra, no, kto jeszcze jest z nami?
6: Siemanko, z tej strony Damian, kierowca autobusu z Gliwic, na nogach od drugiej, na linii od drugiej 45.
3: Damian, wszystko jest poukładane, widzę u ciebie. Pewnie będziesz zaraz spać, wszystko spoko.
0: Dobranoc.
3: Jeszcze chwila i koniec.
0: I kto jeszcze nie śpi, to jest najlepsze chyba.
7: Ale ja już nie śpię. A poza tym i tak mnie dzisiaj w pracy nie będzie. Wziąłem wolne, uciekam w Bieszczady.
3: No. I tak to sobie wymyśliłeś, tak? Super, to jedź tam, odpoczywaj zaraz. Dzięki za info.
0: Super. Czyli jak dzisiaj cokolwiek, czymkolwiek rzucacie, to rzucajcie i jedźcie właśnie tam, czyli w Bieszczady.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Jesteście najlepsi.
3: To prawda, i to jesteście, w piątek, od rana.
0: Jesteście tak dzielni, że dostajecie od nas Somber. My Body Isn't Ready w RMF Max, 12 po 6.

0: Live Cafe RMF Max i 20 minut po godzinie 6. Jeśli o tej porze jesteście na stacji benzynowej i jeszcze nie świeci wam się kontrolka rezerwy, to warto poczekać, słuchajcie, parę godzin, bo to się to może
1: znaczy,
0: wydarzyć.
1: No zastanówmy się właśnie, może wydarzyć się. Na razie naobiecywali i jest taka szansa, że paliwa mają stanieć średnio podobno szacunkowo o złoty 20, złoty 30 na litrze. Całkiem, prezydent teraz podpisał taki projekt, który miałby skontrolować zyski koncernów paliwowych, mówiąc tak najprościej. No więc faktycznie, wiecie co, no ale w tym momencie, teraz, po wypłacie zaraz, dajcie spokój, no.
0: Teraz to ja nie chcę. Teraz to wiesz.
1: Teraz szalejemy.

0: Drenchill w RMF Max i to jest już w 6:30 i to jest bardzo dobry moment na zabawę.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: A to jest zabawa dla wszystkich zdenerwowanych, którzy teraz łapią się za kieszeń i myślą sobie: o rany, gdzie są moje klucze? Gdzie są klucze? Dajemy wszyscy podpowiedzi. Nie ma złych, a dzisiejsza edycja dotyczy samochodu. Gdzie są klucze, ale to samochód?
0: Mogą
3: taki
0: być wszędzie.
3: Jest dźwięk inspiracyjny. A wy nagrywacie głosówkę na Messengera albo Instagrama RMF Max i odpowiadacie, gdzie są klucze. Zróbmy razem innym dzień, odezwijcie się. Zróbcie to dla fabuły, co nie?
0: Dokładnie. To jest zabawa przede wszystkim dla tych, którzy tak naprawdę w życiu realnym nie szukają kluczy i się teraz nie spieszą i mogą po prostu, jak Mateuko, jeszcze raz zatrzęsie się tym czymś. No po prostu mogą sobie zgadnąć. Messenger RMF Max, tutaj wysyłacie głosówkę, albo Instagram RMF Max, tutaj też wysyłacie głosówkę, zwłaszcza jak jeszcze się z nami nie bawiliście, zwłaszcza jak macie ochotę na przykład na jakieś jesienne fajne gadżety od RMF Max.
3: O, to się wszystko może wydarzyć. Gdzie są klucze?
2: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.

0: Ale to jest dobra nuta na piątek. Można zostawić sobie ją na weekend. Kygo i Take Me Back w RMF Max. 20 minut przed godziną 7. Słuchajcie RMF Max.
1: Pytaliśmy was, gdzie są klucze, ale to samochód i nie zawiedliście. Posłuchajcie, jak zrobili tam wszyscy dzień.
2: Są w tym schowku, gdzie jest koło zapasowe, w bagażniku pod tą taką wielką płytą przykryte kocem, czyli tam, gdzie nikt nigdy nie może go znaleźć.
1: Ja nigdy o tym miejscu nawet nie słyszałem, nie? Ale jest naprawdę bardzo ukryte.
3: Przypadkiem wpadły do bocznej kieszeni drzwiach.
1: A wiadomo, że to jest, to prowadzi do Narni, ta kieszeń, i to one już potem wyskakują z drugiej strony w innym domu w ogóle.
4: Klucze są w shakerze.
0: A, tym, co leży w aucie po treningu, co go nie chcesz otwierać, bo już tak to białeczko pachnie aromatem, nie wanilii. I ostatnia.
5: Te klucze znajdują się w gumiokach. Pozdrawiam wszystkich grzybiarzy i grzybiarki.
0: Hej!
1: Grzybiarze to nawet w gumiokach klucze znajdą. I to jest wasz plan, tak? Że teraz w piątek pojedziecie na grzyby i wyzbieracie wszystko przed weekendem. No, dziękuję bardzo. No dziękujemy wam za te wszystkie świetne głosówki. Bardzo. Jesteście wspaniali.
6: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
6: A no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz.

0: świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto, dużo dobrego.
1: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
0: Przecież to pasuje do siebie świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
2: Sponsorem programu Niedziela, dzień świetny jest właściciel Energylandii. Organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
3: Jesień to idealny czas na ciepłą herbatę, koc i zmianę adresu na lepszy. Z deweloperem Atal nie musisz wybierać między świetną lokalizacją a dobrą ceną. Odkryj szczecińskie inwestycje Heiki City oraz Atal Floriana. Skorzystaj z wyjątkowych jesiennych okazji. W Heiki City rabaty na wybrane mieszkania sięgają aż 100 tysięcy złotych. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
4: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
5: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
6: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
5: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
7: Mega promocje w Abra Meble. Tylko do 13 października. Wielkie obniżki cen na sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i materace. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
8: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś filety z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 41% taniej. 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie produkty chemiczne do prania, sprzątania i zmywania. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Miksuj dowolnie.
10: Lidl. To się opłaca.
11: I po reklamie.

0: tej strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.

0: Jest to Marlon Hofstadt, ponieważ nazywa się Marlon Hofstadt. Jego numer I Like właśnie puściliśmy wam w RMF Max o 6.48.
1: I love it. Słuchajcie, studenci wczoraj wrócili na uczelnię, a studenci UJ Uniwersytetu Jagiellońskiego będą mieli taniej, bo uczelnia, wyobraźcie sobie, wprowadziła dopłaty do obiadów na studenckiej stołówce. Jest całkiem okej, bo dopłacają 50% do jakby rachunku i w ogóle super nazywa się ten program, nazywa się program Lunchuj,
0: o,
1: bo to jest
0: fajnie.
1: UJ, Lunchuj.
0: No ale to jak na studiach jest jedzenie obiadów, no to prosta sprawa, ja miałbym z tego piątkę.

0: O, to już 5 do 7 i Daria Zawiałow dla was w RMF Max. Dla was również Flash, Sport i Pogoda to już za moment. Wszystko, o której?
1: Wszystko za moment o 7.
0: No, tak, tak, to prawda. To już za moment.
2: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę,
3: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Edusho Family, 250 gramów, druga gratis. A litrowe mleko z Mlecznej Drogi, 3 plus 3 gratis.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
5: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
6: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
7: Bo do soboty 3 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
8: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: Uwaga, uwaga! Preszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
16: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam.

0: Blackball 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Kokolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
1: Michał, w salonie Stalrem otworzyli właśnie nową ekspozycję Drzwi Porta. Ach, teraz to już na pewno mają największy wybór drzwi Porta, wewnętrznych i zewnętrznych. O, patrz, nawet niebieskie mają.
2: A mają takie, co reagują na sezamie otwórz się?
1: Nie żartuj, tylko odłóż ten komputer i jedziemy sprawdzić na żywo, zamiast szukać w necie.
2: Niezależnie od twoich potrzeb odwiedź salon Drzwi Stalrem. Szczecin, Bohaterów Warszawy 29B. Pomożemy, doradzimy i zamontujemy idealne drzwi do twojego domu.
1: Michał, szybciej, bo wszystkie drzwi nam zamknął.
3: Skąd do szkoły wziąć? Coś na mózg i ząb. Kto pomoże tu? Skulpator z delikatesów Centrum.
4: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z delikartą. Cena przed obniżką 19,99, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy śliwki 3,49 kilo. Cena przed obniżką 5,99, limit 3 kilo na delikartę. W delikatesach Centrum.
5: I po reklamie.
6: To jest RMF Max.
7: Hity na maksa.
6: Szczecin 98,4 FM.
8: No i co? No i hop. Jest siódma, czas na flash, sport i pogodę i jest Ania Łopuszańska.
9: Jestem, dzień dobry. Zaczynamy od dobrych wiadomości. W weekend tankowanie będzie nas kosztować mniej. Nawet złoty 20, złoty 30 na litrze, tak twierdzi minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Jest podpis prezydenta pod ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych.
10: Paliwo ma być tańsze teraz, a wszystkie te rozwiązania powinny obowiązywać do czasu, gdy ceny nie wrócą do poziomu bezpiecznego dla społeczeństwa.
9: O tym wszystkim w wieczornym orędziu mówił prezydent Karol Nawrocki. Na rynku nieruchomości poważna zmiana na stołku lidera. Słuchajcie, mieszkania w Warszawie już nie są najdroższymi w Polsce. Niechlubne pierwsze miejsce zajmuje teraz Kraków. Tak wynika z raportu Oto Dom. We wrześniu średnia cena za metr kwadratowy mieszkania na rynku pierwotnym w stolicy Małopolski wyniosła ponad 17 800 zł. Wysoką średnią cenę sprzedawanych mieszkań mamy także w Trójmieście, gdzie osiągnęła ona 17 288 zł za metr kwadratowy. Sprawdzą wydolność człowieka w kosmosie. Rakieta Falcon 9 z kapsułą Crew Dragon wystartowała z Florydy. Na pokładzie dwoje astronautów NASA, astronauta kanadyjskiej agencji kosmicznej i rosyjski kosmonauta. Ich misja na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ma pomóc w zgromadzeniu medycznych danych, które przydadzą się w przyszłych misjach kosmicznych. A dziś polecamy uśmiechać się szeroko. W kalendarzu Światowy Dzień Uśmiechu pomysłodawcą święta był Harvey Ball, którego możecie kojarzyć z symbolu żółtej uśmiechniętej buzi, tak zwanej smiley face. A uśmiech ma prozdrowotne właściwości. Rozluźnia, stymuluje wydzielanie endorfin. No i według naukowców nawet zmuszanie się do uśmiechu może poprawić nastrój. Pod względem stopnia aktywacji mózgu uśmiech jest porównywalny z efektem zjedzenia kilkuset czekolad. To lepiej się chyba pouśmiechać, bo dodatkowych kilogramów chyba nie potrzebujemy. I na otwarcie podsumowanie trzeciej kolejki Dywizji A Ligi Narodów. Portugalia ograła Danię 4-2. Ekipę tuż przed spotkaniem opuścił Cristiano Ronaldo. Świętują też Niemcy, którzy pokonali Serbię 2-0. A do swojego trzeciego meczu szykują się teraz nasi. Reprezentacja Polski o 20:45 zmierzy się z Rumunią. No i możliwe, że spotkanie od pierwszej minuty rozpocznie Wiktor Nowak, który w niewiele ponad rok wykonał ogromny przeskok od znicza Pruszków do gry w Lidze Mistrzów.
11: Jak widać, radzę sobie i też trzeba sobie z tym radzić, żeby nie odlecieć gdzieś za daleko.
9: Mówił Wiktor Nowak, a na kortach doskonały popis Huberta Hurkacza. Nasz tenisista wywalczył sobie awans do drugiej rundy turnieju w Pekinie. Wygrał z Amerykaninem Lernerem Etinem 5-7, 6-3, 6-4. Dziś się zmierzy się z Arturem Geą. No i cóż, w pogodzie mamy znów piękne słońce. No, nic się nie zmienia w zasadzie od kilku dni. Mamy rewelacyjną pogodę, no i przed weekendem niewiele się zmieni w tej kwestii. Mamy na termometrach dziś na przykład 19 stopni nad morzem, 21 to centrum kraju i to jest najwyższa wartość w Polsce.
8: No i mówiliśmy, że będzie fajnie po siódmej. Witamy w nowym świecie, w nowej godzinie, ale ciągle w tym samym piątku tak właśnie działa. Wstawaj, nie udawaj.
5: Dzień dobry, Mateusz Marek.
8: Karolina Kowalska.
5: No i 3 minuty po godzinie siódmej, także na spokojnie. I Temper City w RMF Max.

0: Gramy hity na Maxa w RMF Max. To Agnes, 10 po 7.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: O tej porze w piątek szukamy bohaterskich ludzi, którzy jadą z dzieciakami jeszcze do szkoły. I was też, szanowna młodzież. I musicie, pamiętajcie, zgłaszacie się takie ekipy, które faktycznie jadą w takim komplecie. Dzieciaki plus kierowca. Słuchajcie, można wygrać stówkę kieszonkowego.
0: Można wygrać stówkę kieszonkowego dla dzieciaków oczywiście, więc jak dzieciaki są z wami w aucie i będą w tym aucie przez najbliższych kilkanaście minut, to śmiało do nas się odzywajcie. 3001 tutaj pod ten numer wysyłacie swoją nazwę samochodowej drużyny, a dzisiejsza kategoria to jest geografia.
3: Tak, i nie martwcie się, bo to nas będziecie przepytywać i wszyscy się dowiemy, jak bardzo trudno jest w podstawówce, jaką macie bezcenną wiedzę i wszyscy z tego będziemy mieć niezły ubaw, także zgłoście się teraz. SMS pod 3001, wasza dzisiejsza geograficzna nazwa waszej samochodowej drużyny.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: No teraz jeszcze geograficzna nazwa drużyny na 3001 do zgarnięcia. Stówka. A to już Alex Warren i 11 po 7.

0: Bez końca. I Oskar Cyms, czyli najlepsze towarzystwo w drodze. Gdzie? No oczywiście, że o tej porze do szkoły. To jest RMF Max, to jest Wstawaj, nie udawaj.
1: To jest nasza zabawa do tablicy. Proszę, jest z nami drużyna Pilanie w piżamie. Jest Gosia i Czarek. Cześć!
0: Cześć!
1: Super, że jesteście. Dzisiejsza kategoria to będzie geografia, przypytywana będzie Karolina, a wszyscy, którzy nas słuchają, dowiedzą się, jak mało wiedzą o świecie, albo jak dużo. Możemy zaczynać.
2: Do tablicy, proszę.
1: Dobrze, Cezary, albo mama pomoże, mama Gosia. Proszę bardzo, leci pierwsze pytanie z geografii dla Karoliny.
3: Pierwsze pytanie. Jak nazywa się, Czarek? Stolica Polski.
1: Stolica Polski? Kurczę, ale jesteście łaskawi dla niej, no. Ale która? Pierwsza, druga? No dobra, właśnie. Obecna. No.
0: Dobra, wykorzystam ten tutaj... Wykorzystam, powiem, że chyba Warszawa.
1: Dobrze, dobrze. Brawo, Cezary. Okej,

0: Myślenie o emeryturze?
1: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
0: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
2: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
3: Dzieci ogarnięte?
4: Ogarnięte!
3: Praca?
4: Jak zawsze!
3: A ty?
4: Ja?
3: No właśnie, kiedy ostatnio zrobiłaś coś dla swojego zdrowia?
4: Chyba czas to nadrobić.
3: I jest dobra okazja. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Dlatego 3 października w Galaxy czekają na nas bezpłatne badania USG piersi, inne badania profilaktyczne oraz spotkania ze specjalistami z dziedziny zdrowia i urody.
4: Kobiecość pod dobrą opieką?
3: Koniecznie!
2: 3 października od 10 do 18 w Galaxy. Zadbaj o siebie, bo jesteś ważna.
5: Chcesz kupić dom, mieszkanie, działkę, znaleźć dobry kredyt? A może wyposażyć mieszkanie? Odwiedź Targi Nieruchomości i Wyposażenia Wnętrz w hotelu Marriott przy Bramie Portowej. Zapraszamy 3 i 4 października. Wstęp wolny.
6: Sensus Balance w Szczecinie to podmiot leczniczy udzielający świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej i psychoterapeutycznej oraz konsultacji dietetycznych, diabetologicznych, neurologicznych i pedagogicznych. Ze świadczeń mogą korzystać dzieci, młodzież i dorośli. Informacje o specjalistach i rejestracji dostępne są na stronie sensusbalance.com. Sensus Balance. Szczecin, ulica Małopolska, 11/2.
7: I po reklamie.

0: Piątek, a to moja ekipa.
1: Cześć, tu Wletka.
2: What's up, guys? This is Bruno Mars.
3: Siemanko, tu Piotrek Świderski. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.

0: To jest duo do poranku. Sean Paul, Alexis Jordan, RMF Max, Got to Love You. 27 minut po godzinie 7. Jest też duet Wstawaj, nie udawaj. No i o tej porze sprawdzamy, co słychać na świecie.
1: Tak, słuchajcie, Kamil Stok będzie miał nową pracę, będzie kominiarzem. Nie żartuję.
0: Nie,
1: normalnie będzie w PZPN-ie pracował, ale też będzie miał bardzo ciekawą funkcję, bo będzie takim pośrednikiem między działaczami, między zarządem a zawodnikami. Czyli normalnie będzie pracował jako kolega.
0: Ale to fajnie, bo to taki fajny pracownik, miły gość, no i na pewno jak trzeba będzie, to też może skoczyć po coś do sklepu.
1: Jak to kolega, wiadomo.
0: No wiadomo.

0: Ava Max, Alan Walker i Fate w RMF Max. 7 minut po wpół do 8.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: Tyle energii pod batutą Alana Walkera, naprawdę. A teraz wiadomości z Krakowa.
0: Tak jest, krakowskie biuro rzeczy zaginionych, czyli to miejsce, do którego trafia to, co na przykład zostawimy w komunikacji miejskiej i ktoś odda, uruchomiło elektroniczny spis tych rzeczy, więc teraz bez wychodzenia z domu można sprawdzić, czy to, czego szukamy, bo zgubiliśmy, to jest tam, czy przepadło zupełnie na amen. No i śmiesznie, bo tam na przykład można znaleźć kolekcję pocztówek, nie tylko, że klucze i portfele. Jest piła spalinowa, ktoś zgubił na przykład klocki Lego, ktoś zostawił w autobusie albo w tramwaju. Także jest czego szukać. Jak coś w Krakowie zgubiliśmy, to można znaleźć elektronicznie.
3: Uroczo i łatwiej. Ale jak na przykład przyjechałeś na Kawalerski, dajmy na to, nie wiem, z Wielkiej Brytanii i zgubiłeś godność, no to sorry, tego to już nie oddajemy.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.

0: solidne, rzetelne Bujańsko. To jest Neptunika Łory w RMF Max o poranku.
1: I to jest Wstawaj, nie udawaj. Słuchajcie, przyszła pensja, to pewnie sporo z nas idzie na zakupy. Okazuje się, że Polacy zmienili zupełnie to, jak robią te zakupy. Takie, wiecie, ważniejsze, typu telefon, typu telewizor, typu na przykład, nie wiem, krem, bo to też jest wbrew pozorom ważne, ważny zakup.
0: Oczywiście.
1: Coraz częściej pytamy AI o to, jak kupić, co kupić, gdzie najtaniej i czy warto kupić teraz, czy na przykład przewidywane są jakieś promocje. Po prostu nie sami, tylko za jajem robimy już nawet zakupy.
0: Rozumiem, że sztab ludzi do tej pory, który brał w tym udział, czyli żona, mąż, sąsiadka, obcy ludzie z internetu, to było za mało. Tak. Jeszcze trzeba AI-a wymęczyć i dopiero wtedy kupić. RMF Max. RMF Max. Te jaje to są biedne, przepytane, przemęczone na pewno.
1: Cały czas pracują, cały czas pracują. To jest RMF Max na piątek. Dobra nuta od Bausy. 11 do 8.

0: Abrakadabra, czary od Eminema w RMF Max 5 minut przed 8. Przydadzą się wszystkie dobre zaklęcia, bo dzisiaj reprezentacja Polski na Narodowym gra w nogę z Rumunią, słuchajcie, 20:45 mecz.
1: Czy też z Rumunią, ciekawe ile w takim razie przegramy z Rumunią. A za moment więcej informacji o sporcie i nie tylko.
0: Będzie też pogoda na weekend, to bardzo ważne informacje są, więc zostańcie z RMF Max Flash już za moment o 8.
2: Max. Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
6: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam! A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
9: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
11: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
13: Skoda. Dzieci ogarnięte?
14: Ogarnięte!
13: Praca?
14: Jak zawsze!
13: A ty?
14: Ja?
13: No właśnie. Kiedy ostatnio zrobiłaś coś dla swojego zdrowia?
14: Chyba czas to nadrobić.
13: I jest dobra okazja. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Dlatego 3 października w Galaxy czekają na nas bezpłatne badania USG piersi, inne badania profilaktyczne oraz spotkania ze specjalistami z dziedziny zdrowia i urody.
14: Kobiecość pod dobrą opieką?
13: Koniecznie.
15: 3 października od 10 do 18 w Galaxy. Zadbaj o siebie, bo jesteś ważna.
16: I po reklamie.

0: Dominika. Tu Maciek.
1: Ja też dołączam, jestem Aneta.
2: Hey, this is Imagine Dragons.
3: What's up, it's Sean Paul.
4: Siema, tu Dawid Piązek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Szczecin 98,4 FM.
7: Na zegarach już 8, słuchacie RMF Max. Ania Łopuszańska w studiu, Flash Sport, Pogoda. Zapraszamy.
8: I o poranku serwujemy Wam garść świeżych informacji w pigułce. Ostrzegamy, że na A1 w Kujawsko-Pomorskiem może się korkować. To jest odcinek Kopytkowo-Warlubie. W miejscowości Milewo ciężarówka uderzyła w bariery jezdnia w kierunku Łodzi. Jest zablokowana. Od północy wizyty na stacjach paliw powinny być przyjemniejsze. Ceny pójdą w dół o złoty 20, złoty 30 na litrze. A to efekt podpisu prezydenta Karola Nawrockiego pod ustawą o podatku od nadmiarowych zysków dla koncernów paliwowych. O poranku odwiedziliśmy jedną z warszawskich stacji. Kierowcy są zaskoczeni.
9: Nie wiem, bo nie oglądam telewizji.
10: Będzie obniżka cen paliw o złoty 20, złoty 30 już ten weekend.
9: No to fajnie. Będę się cieszyła.
10: Pan dzisiaj tankuje. Dlaczego tak wcześnie, skoro cena jest taka jak wczoraj?
11: Z tego względu, że tu za rogiem mam pracę i mam po drodze.
10: Ale chciał pan poczekać jeszcze kilkanaście godzin?
11: Nie, bo na rezerwie wjechałem. Ale ja samochód używam, tak jak pan widzi, zatankowałem za 100 zł, używam samochód sporadycznie.
8: Z kierowcami rozmawiał Michał Radkowski. Jeżeli, jak zapowiada minister finansów Andrzej Domański, ceny spadną o złoty 20, złoty 30, to za litr 95 zapłacimy jutro poniżej 7 zł. Olej napędowy ma nas kosztować poniżej 8 zł. Hakerzy uderzają w sektor zdrowia. Tylko w tym roku było on atakowane blisko 1400 razy. Cyberprzestępcy używali do tego złośliwego oprogramowania czy oszustw sieciowych, takich jak phishing.
12: Szukają też luk w systemach i wykorzystują słabe strony infrastruktury cyfrowej.
13: Kradzieże po prostu takie czy inne, czy to wykradają dane i potem je sprzedają.
12: Powiedział mi Jeremi Olechnowicz, dyrektor pionu eksploatacji systemów teleinformatycznych w Centrum E-Zdrowia. Przypomnę, że tylko we wrześniu cyberprzestępcy przeprowadzili 3 groźne ataki na firmy medyczne, które zakończyły się wyciekiem wrażliwych danych milionów Polaków.
8: Tyle Jakub Rybski. Na szczęście nie wszystko, co dzieje się na świecie, nadaje się na czerwony pasek. Mamy dobrą wiadomość. W kraju piękna polska złota jesień trwa w najlepsze. No i potrwa na pewno do poniedziałku. Sprawdziliśmy nowe modele synoptyczne i mamy na to potwierdzenie. Dziś słonecznie do 21-22 stopni. Jutro powtórka z rozrywki. A na straganach w całym kraju królują dynie.
14: Bambino, Hokkaido, makaronowa, dynie, muskat brazylijski, festiwal. O dużo wiele więcej gatunków jak w tamtym roku. Kolorowo. Dużo klientów przyjeżdża na ozdoby.
8: Usłyszeliśmy na straganie w okolicach Mościczek. Portugalia kontra Dania 4-2. To w ramach trzeciej kolejki dywizji A Ligi Narodów. Reprezentacja Niemiec pokonała 2-0 Serbię. A my czekamy, aż na murawę narodowego wyjdą biało-czerwoni. O 20:45 czeka ich walka z Rumunią. Ostatnie starcie ze Szwecją przegraliśmy, ale selekcjoner Jan Urban nie myśli o utracie stołka.
15: Porażka na pewno przybliżyłaby mnie do tego, żeby mnie zmienić. Natomiast jeśli będziesz myślał tylko i wyłącznie o tym, to nie koncentrujesz się na tym, na czym powinieneś.
8: A dziś czekają nas także koszykarskie emocje. Startuje nowy sezon PGE Basket Ligi. Legia Warszawa zagra na wyjeździe z Czarnymi Słupsk. Początek o 18:00. Piękna pogoda w całym kraju. Dziś od 20 stopni nad polskim morzem. 21 stopni zobaczymy w Bydgoszczy na przykład i w Warszawie. 22 kreski to Katowice, Kraków. No i to najwięcej dziś. No przepięknie. Są powody do radości.
16: No i pewnie. I przyszła i powiedziała, że będzie tańsze paliwo i ładna pogoda i jeszcze co, że może weekend.
7: I tak, tak? Zrobiła, tak.
17: Bardzo dobrze. To jest RMF Max
18: i Zalia 5 po 8.

0: Jest słońce za oknami, jest słońce w RMF Max. Remedy i Manuel, 10 minut po godzinie 8.
1: No właśnie, pogoda ładna, paliwko ma stanieć, jeszcze jest piąteczek. No to pomyśleliśmy, że damy coś jeszcze tak od siebie, bo chcielibyśmy, żeby ktoś wygrał dzisiaj 1 000 000 złotych.
0: I to nie jest tak, że my tylko, wiecie, chcemy. My nie. Wam to ułatwimy tu i teraz.
1: I kto wam takie coś załatwił? My, pamiętajcie. Ale to jest tylko teraz i tylko w tym poranku. Najlepsza szansa.
0: Mnożymy wasze SMS-y aż razy 377. I zwróćcie uwagę, że w tym mnożniku mamy aż, co?
1: Dwie szczęśliwe
0: siódemki. Tak. A dla mnie na przykład szczęśliwa też jest trójka, więc no, zupełnie szczęście.
1: Sama, tak, to jest właśnie złota kumulacja. Więc jak chcecie, żeby się wam dzisiaj poszczęściło, no to nie ma co szukać dalej, nie ma co czekać. Wasz szczęśliwy moment jest teraz. Każdego SMS-a pomnożymy wasze szanse razy 377.
0: No to zgłaszacie się. Śląc hasło Max SMS-em na nowy numer 7467 za 4,92 z VAT-em. Można się też zgłosić przez rmfmax.pl.
1: RMF Max. Jeden SMS, a pomnożony 377 wow! razy na numer 7467.
0: Zapytacie po co? Żeby wygrać, milion w RMF Max. Tak. 10 po 8, wejdź teraz do gry. Prześlij hasło Max SMS-em na 7467. Mnożymy to hasło razy 377.

0: fajnie. Fajny numer. Karol G. RMF Max.
1: 18 po 8. Polacy nie lubią, słuchajcie, i boją się rozmawiać w pracy o pieniądzach. Aha. Część z nas, bo 21% porusza ten temat, ale tylko z psiapsi, czyli tylko z wybranymi osobami. Część mówi, że to w ogóle nie jest temat, na który w pracy rozmawiają i że w ogóle po co o tym mówić?
0: Ludzie, no bo o czym to w ogóle rozmawiać? Jakby było o czym, no to przecież ciężko się rozmawia o czymś, czego jest po prostu za mało.
2: Max. Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: Michał, w salonie Stalrem otworzyli właśnie nową ekspozycję drzwi Porta. Ach, teraz to już na pewno mają największy wybór drzwi Porta, wewnętrznych i zewnętrznych. O, patrz, nawet niebieskie mają.
6: A mają takie, co reagują na sezamie otwórz się?
5: Nie żartuj, tylko odłóż ten komputer i jedziemy sprawdzić na żywo zamiast szukać w necie.
6: Niezależnie od twoich potrzeb odwiedź salon drzwi Stalrem. Szczecin, Bohaterów, Warszawy 29B. Pomożemy, doradzimy i zamontujemy idealne drzwi do twojego domu.

0: w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
1: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Wróżka, prawdę ci powie?
5: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie?
4: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
6: Realizuj marzenia z Bankiem Pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
7: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
8: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą, tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
9: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
10: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.
13: To jest RMF Max.
14: Hity na maksa.
13: Szczecin 98,4 FM.

0: Ale dobrze brzmi tegoroczna jesień. To Dua Lipa. 3 minuty przed 8:30 w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj. Karola i Mateuko.
2: I teraz takie fanfary, jak lektor filmowy. Tylko tej jesieni zobaczycie mnie
0: w
2: czapeczce udającej kubek z herbatą na przykład.
0: O, albo na przykład w kamizelce mnie zobaczycie z baranka, którą mogę równie dobrze pożyczyć babci i też będzie spoko wyglądało.
2: Słuchajcie, zróbmy pokaz mody w radiu. Wiem, że to brzmi dziwnie, tego jeszcze nie było, ale chodźcie, zróbmy razem ludziom dzień.
0: Szukamy ogłoszeń, słuchajcie, najbardziej ekstrawaganckich jesiennych outfitów. Także ogłoś światu, w czym będzie można cię oglądać już tej jesieni. Po co czekać, no?
2: Co masz przygotowane? Może masz nowiutki płaszcz w panterkę, a może wyjątkowy koc w jednorożce? Dokończ zdanie. Tylko tej jesieni zobaczycie mnie w...
0: Czekamy na wasze głosówki na Instagramie, na Messengerze i tak sobie myślę, że wiecie co? Żeby te jesienne stylizacje tak dopełnić, to dorzucimy wam jeszcze naprawdę super fajne gadżety od RMF Max.
2: Zgłoście się, zwłaszcza jak nigdy tego nie robiliście.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: Messenger albo Instagram RMF Max, tutaj czekamy na wasze głosówki. No ja się nie mogę doczekać.
2: Ja jeszcze mam koc w banany.
0: W banany koc? No i bardzo proszę. Nagrywajcie, czekamy. A to Summer o 8:30 w RMF Max.

0: Yeah, Everlasting, Armin van Buuren w RMF Max za nami, świeżutko za 29 prawie.
1: Tak jest, pytaliśmy was o to, w czym zobaczymy was tegorocznej jesieni, jakie to są trendy, co wyjątkowo jesienią na siebie ubieracie. Wow. No i co, no i po prostu urządzamy teraz prawdziwy...
0: pokaz mody, pokaz były mody. Propozycje grzybiarskie, ale...
2: Cześć, mnie zobaczcie w kaftanie bezpieczeństwa, jak dalej moje dzieci będą tak dawać czadu.
3: Nie będzie można zobaczyć w pięknym płaszczu po dziadku, w którym myszy wygryzły dziury, ale poradziłem sobie i naszyłem tam świnkę Pepę.
4: Ja polecam skórę krowy, łatki krowy, wchodzą u mnie na ostro, jazda.
5: Tylko tej jesieni będzie można zobaczyć mnie w polarowym kombinezonie minionka.
0: To jest catwalk.
1: To jest prawdziwy catwalk, to jest prawdziwy Fashion Week RMF Max.
6: Max. Reklama.
7: Nowy rok akademicki na wypasie?
8: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
7: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Götze & Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Götze & Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
10: Skoda.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: Mega promocje w Abra Meble. Tylko do 13 października. Wielkie obniżki cen na sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i materace. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
15: Chcesz kupić dom, mieszkanie, działkę, znaleźć dobry kredyt? A może wyposażyć mieszkanie? Odwiedź Targi Nieruchomości i Wyposażenia Wnętrz w hotelu Marriott przy Bramie Portowej. Zapraszamy 3 i 4 października. Wstęp wolny.
16: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
17: Dobrze.
16: 15 zł.
17: Lepiej.
16: 20 zł.
17: Najlepiej. Na Orlenie?
16: Ciepło.
17: Z kuponami?
16: Cieplej.
17: W Orlen witaj.
18: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
19: I dlatego właśnie udało mi się ukończyć tę pracę magisterską. Tak, technologia może służyć ludzkości, ale przede wszystkim studentom.
20: Wybierz przedmiot, który pomoże ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
21: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
22: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
21: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
22: Ascorvita Max?
21: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
23: Zdrowi. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.

0: Na imię on masz Ed, a na nazwisko masz Sheeran. Ed Sheeran i sprawił Shivers dla nas na antenie RMF Max przed dziewiątą, no.
1: No i teraz wam opowiemy, że jak na przykład chce wam się bardzo jeść cały czas i myślicie sobie, kurczę, co ja tak dużo jem, no to dlatego, że jest zimno i naukowcy wskazali taki, oto tam trochę nawet nieznany nawet naukowcom, obszar mózgu, który sprawia, że faktycznie, kiedy robi się zimno, no to jemy więcej.
0: Zimno czy ciemno?
1: Zimno.
0: Zimno, aha, zimno i ciemno, no dobra, rozumiem, okej. Okay.
1: Więc ja myślę, że przydałby się taki obszar ciała, po którym na wiosnę nie widać, jak bardzo było zimno zimą i gdzie nam się to odłożyło.
0: No i żeby dało się go przytulić do kaloryferka, ten obszar, żeby tak nie jeść.
1: O, to jest bardzo dobry pomysł. To głowę chyba do kaloryfera trzeba przytulić. Margaret i Prima Ballerina do śniadania. Gra 10 przed 9 w RMF Max.

0: Rihanna w RMF Max na chwilę przed godziną 9:00, to jest Wstawaj, nie udawaj.
1: Tak, i już za momencik dla was porcja najświeższych informacji, będzie flash, będzie pogoda. Mm-hmm. No i to jest bardzo ważne, bo macie od nas wszystko, rozryweczkę, ale też rzetelne, dobrze sprawdzone informacje.
0: No i przede wszystkim, jak ktoś jeszcze ma to szczęście, że jest w domu, to wam zaraz powiemy, jak się na ten piąteczek ubrać. Zostańcie.
2: RMF Max. Reklama. Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Dużo dobrego.
6: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto, dużo dobrego.
5: Za mniej.
7: W te 5 lat, pewnie najpierw licencjat, potem magister, ale wcześniej zostałbym ekspertem od sprzętów, żeby studiowanie wchodziło na wyższy poziom.
8: Wybierz przedmiot, który pomoże ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
12: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
13: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
14: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
15: Jesień to idealny czas na ciepłą herbatę, koc i zmianę adresu na lepszy. Z deweloperem Atal nie musisz wybierać między świetną lokalizacją a dobrą ceną. Odkryj szczecińskie inwestycje Heiki City oraz Atal Floriana. Skorzystaj z wyjątkowych jesiennych okazji. W Heiki City rabaty na wybrane mieszkania sięgają aż 100 tysięcy złotych. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
16: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour, zrób 2 razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
17: Castorama.
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii, jak szukasz narzędzi,

0: kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Wizir, kapsułki do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 23,99 za opakowanie. 19 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
0: I po reklamie.
3: To jest RMF Max.
4: Hity na maksa.
3: Szczecin 98,4 FM.
5: Dziewiąta, Marek Mikulski. Zaczynamy Flash w RMF Max. Szczecin. Czy jest szansa na stałą amerykańską bazę w Polsce? Może się to zdarzyć, odpowiada Donald Trump. Ze słów prezydenta USA nie wynika jednak, że sprawa jest przesądzona.
6: Donald Trump jasno mówi, że prowadzone są rozmowy w sprawie stałej bazy wojskowej w Polsce. Kwestia ulokowania bazy jest wciąż analizowana. Przyglądamy się temu i może się to zdarzyć, powiedział mi prezydent Donald Trump. Podkreślę. Może się to zdarzyć, to są słowa prezydenta, który 17 września we wpisie w swoim serwisie społecznościowym stwierdził, że czynione są znaczne postępy w tej kwestii i dodał, że jeśli do tego dojdzie, lokalizacja zostanie ogłoszona już wkrótce.
5: Tyle Paweł Żuchowski.
7: To jest RMF Max Szczecin.
5: Wyjątkowa mammografia w zachodniopomorskim Centrum Onkologii. To badanie profilaktyczne. W centrum zazwyczaj przeprowadza się w tygodniu pracującym, a panie z naszego miasta, które nie mogą sobie pozwolić na wizytę w lecznicy od poniedziałku do piątku, już wymówki mieć nie mogą. Bo tym razem placówka zaprasza w sobotę. Pamiętajcie jednak, że konieczna jest wcześniejsza rejestracja telefoniczna. Na miejscu prowadzone będą też szkolenia z samobadania piersi. Będziecie też mogły zmierzyć ciśnienie i poziom glukozy we krwi. Szczegóły na stronach Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii. I pozostajemy jeszcze na chwilę w świecie medycyny, choć tym razem nie chodzi już o badania. Jak wiecie z RMF Max, studenci pielęgniarstwa z naszego regionu mogą ubiegać się o stypendium marszałkowskie. Tegoroczny nabór wniosków potrwa do końca października, a kwota to 1500 zł miesięcznie. O 9:00 we Fleszu przenosimy się na drogi w mieście i szybko sprawdzamy, co tam się dzieje. Nie mają łatwo kierowcy na rondzie Gierosa, za to na rondzie Przygłębokim sytuacja powinna być już dobra i przejedziecie bez większego problemu. W centrum ciasno, ale większych utrudnień nie ma. Pogoda kierowcom w jeździe przeszkadzać nie będzie, widoczność dobra, a nawierzchnie suche, a więcej o samej pogodzie powiemy zaraz po Fleszu. Teraz w RMF Max trochę kultury. Już jutro rusza 8. edycja festiwalu Okolice Literatury. Tym razem motywem przewodnim jest turystyka, ale w bardzo szerokim ujęciu. Od klasycznych podróży przez ekstremalne wyprawy, aż po seksturystykę, migracje zarobkowe i podróże duchowe. W programie są dyskusje, warsztaty, spotkania z podróżnikami, spacery, spektakle, pokazy filmowe i zajęcia dla dzieci.
8: Podróżujemy i to po mniej oczywistych zakątkach, ale sam program staraliśmy się bardziej sproblematyzować, żeby nie pokazywać tylko punktów na mapie, a jakieś ważne zagadnienia, które tej turystyki dotyczą.
9: My się tutaj skupiamy i na turystyce wojennej, teraz taki bardzo trudny temat, tak, ale niech tutaj trzeba powiedzieć na topie. Na turystyce kulinarnej, na seksturystyce, to będzie nasze pierwsze spotkanie dla dorosłych.
5: Przekonują Krzysztof Lichtblau, dyrektor programowy festiwalu i Anna Gąsiorowska z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie. Wydarzenia odbywają się przez cały miesiąc w różnych punktach Szczecina, między innymi w filiach Biblioteki Miejskiej, w Promedia, Kanie i Kinie Pionier. Pełen program znajdziecie na stronie okoliceliteratury.pl.
4: Weź sprawdź.
3: Zaraz pogoda w RMF Max.
4: Zaraz pogoda w RMF Max.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Pogoda dziś po południu nie będzie zachęcała do świętowania początku weekendu w plenerze. Nie zrozumcie mnie źle, nie chodzi o to, że będzie lało czy coś w tym stylu. Po prostu niebo ma być mocno zachmurzone. Na początku tylko przez białe prześcieradła, ale potem pojawią się też szare chmurzyska. Na szczęście, jeśli ufać synoptykom, nic z nich nie skapnie. Także parasole nie będą wam potrzebne. Maksymalnie na dworze do 18 stopni, powiać może też mocniej z północy, a ciśnienie dziś bardzo wysokie.
10: sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
11: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
12: To jest RMF Max, a może byśmy was zostawili z dobrym humorem?
13: Dzisiaj dzień uśmiechu, żart na start, suchar. Dlaczego nurkowie wyskakują z łodzi tyłem? Bo jakby wyskakiwali przodem, to by wpadali do łodzi.
12: Pożyczcie sobie. Max! Ten żart można opowiadać w pracy, mówić, że słyszeliście od Matełki w RMF Max. Karola Kowalska.
13: Mateusz Marek.
12: Dzięki, do usłyszenia w poniedziałek. Pa!

przy nich kawa smakuje zdecydowanie lepiej. Posłuchajcie tego. Właśnie tak powinniśmy się napawać jeszcze każdym łyczkiem na początek, dobry początek dnia w pracy. Tame Impala, Loser w RMF Max po godzinie 9. No to dzień dobry, Ania Wojtkowiak, kłaniam się nisko. Tak opowiadam o tej kawie, sama sobie jeszcze zrobić nie zdążyłam, ale nie szkodzi. Moi drodzy, na razie najbardziej nastraja mnie to, co dzisiaj nas czeka, bo mamy wspaniałe hity, do tego jeszcze mamy wielkie pieniądze do wygrania i przede wszystkim mamy piątek i do połowy tego piątku mamy też siebie nawzajem. Nie będzie brakowało oczywiście przyjemności i newsów z naszej okolicy. Zostańcie więc koniecznie. Zapraszam do 12:00 bez pośpiechu, ze spokojem, tak jak śpiewają Kacperczyki. Bo to nie jest

Kto teraz przypomina sobie ostatnią sobotę w Teatrze Letnim z tym gościem? ATB i You're Not Alone w RMF Max Szczecin. No to teraz, dzisiaj już są kolejne okazje do tego, żeby potem sobie po weekendzie powspominać. Rozpoczyna się w Szczecinie dzisiaj Oktoberfest. No i w związku z tym wiadomo, będzie mnóstwo atrakcji, będzie można poznać tajniki ważenia piwa, chodzić na spacery szlakiem piwa po Szczecinie z przewodnikiem, a oprócz tego jeszcze wysłuchać wieczornych koncertów i po koncertach bujać się na porządnej imprezie w wykonaniu The Deep In My Soul Collective. Co ważne, będą też trochę zmiany w ruchu, więc zwróćcie uwagę na to, że już dzisiaj od 6 rano do końca weekendu do 20 zamknięta jest część Placu Żołnierza Polskiego przy Alei Kwiatowej. Komunikacja miejska funkcjonuje raczej bez zmian, no ale jeszcze w stronę trasy zamkowej od dzisiaj do niedzieli niedostępna jest część miejsc parkingowych. Dla wielu Szczecinian więc chyba szykuje się przede wszystkim weekend bez samochodu albo czas szukania kierowcy. A do tego jeszcze mecz Polska-Rumunia dzisiaj na PGE Narodowym. Transmisja oczywiście od godziny 20:45. Generalnie bardzo miły początek weekendu nam się zapowiada. Tak miły jak Temple City teraz w RMF.

0: Rozkręcilibyście chętnie swoje kompany, słuchając tego gościa? MJ Deli, Deli Supreme w RMF Max. No właśnie, na te startupy to trzeba najczęściej znaleźć jeszcze inwestora. A co by się stało, jakbyście mogli sami nim zostać? Słuchajcie, jest przecież 1 000 000 złotych do wyciągnięcia z sejfów i już teraz w RMF Max możecie wejść do zabawy o największe pieniądze, które są do wygrania w radiu w tym kraju. My się bardzo cieszymy, bo czekaliśmy na to, żebyśmy mogli wam powiedzieć, że po prostu wystarczy, że wyślecie hasło Max na numer 7467 492 z VAT-em. I to już może się okazać, że jest właśnie pierwszy krok do tego, żeby nie tam zostać startupowcem, od razu zostać inwestorem. Pieniądze, za które można rozkręcić biznes, zbudować dom, zacząć wszystko od nowa, są w sejfach w zabawie Złota Kumulacja. Ty możesz otworzyć dzisiaj jeden z nich. Max. Jak to było? 7467 SMS o treści Max. Tak wchodzicie do gry.
1: Reklama.
2: Mamy to. Złota kumulacja teraz także w RMF Max. Do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Milion. Graj o milion. Wyślij SMS z hasłem Max na nowy numer 7467. Koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź przez rmfmax.pl. Ten milion może być twój. Ślij Max na 7467.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399.

0: świderki, nitki cięte i spaghetti jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena! Netto dużo dobrego.
1: Sensus Balance w Szczecinie to podmiot leczniczy udzielający świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej i psychoterapeutycznej oraz konsultacji dietetycznych, diabetologicznych, neurologicznych i pedagogicznych. Ze świadczeń mogą korzystać dzieci, młodzież i dorośli. Informacje o specjalistach i rejestracji dostępne są na stronie sensusbalance.com. Sensus Balance. Szczecin, ulica Małopolska, 11/2.
2: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
3: Dzieci ogarnięte?
4: Ogarnięte!
3: Praca?
4: Jak zawsze!
3: A ty?
4: Ja?
3: No właśnie, kiedy ostatnio zrobiłaś coś dla swojego zdrowia?
4: Chyba czas to nadrobić.
3: I jest dobra okazja. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Dlatego 3 października w Galaxy czekają na nas bezpłatne badania USG piersi, inne badania profilaktyczne oraz spotkania ze specjalistami z dziedziny zdrowia i urody.
4: Kobiecość pod dobrą opieką?
3: Koniecznie!
5: 3 października od 10 do 18 w Galaxy. Zadbaj o siebie, bo jest... Jesteś ważna.

0: Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: I po reklamie.
2: Zaraz pogoda w RMF Max.
3: Zaraz pogoda w RMF Max.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Pogoda dziś po południu nie będzie zachęcała do świętowania początku weekendu w plenerze. Nie zrozumcie mnie źle, nie chodzi o to, że będzie lało czy coś w tym stylu. Po prostu niebo ma być mocno zachmurzone. Na początku tylko przez białe prześcieradła, ale potem pojawią się też szare chmurzyska. Na szczęście, jeśli ufać synoptykom, nic z nich nie skapnie. Także parasole nie będą wam potrzebne. Maksymalnie na dworze do 18 stopni, powiać może też mocniej z północy, a ciśnienie dziś bardzo wysokie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.

Niewykluczone, że w takiej pozycji, o jakiej śpiewa Eminem, niedługo studenci będą musieli spać, bowiem brakuje miejsc noclegowych w akademikach w Szczecinie. Na rok akademicki, który się właśnie rozpoczął, szczecińskie uczelnie przygotowały około 5200 miejsc noclegowych w akademikach. Problem polega na tym, że szacowana ilość studentów to jest około 30 tysięcy. No i wiadomo, że nie wszyscy chcą spać w akademiku, ale no generalnie miejsc brakuje. 3000 miejsc jest w ZUCie, tam jest najwięcej miejsc tak naprawdę. Ceny, no w zależności, od 600 do 1100 zł miesięcznie. Na Politechnice Morskiej wszystkie 673 miejsca już zostały przydzielone. No, można wpisywać się też na listy rezerwowe, ale ogólnie rzecz biorąc nie jest lekko. Dobra wiadomość jest taka, że dla studentów w trudniejszej sytuacji materialnej uczelnie oferują wsparcie, a na ZUT dodatkowe świadczenie, które może wynieść nawet 800 zł miesięcznie, żeby sobie trochę dopłacić do noclegu. No ale generalnie zanim wystartuje wyścig o, prawda, oceny, wcześniej był wyścig o indeks, a teraz co jest najważniejsze? Wyścig o łóżko.

0: Pani Barbaro, a gdzie kupić
1: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
0: No dobrze, a taki fajny prezent...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
1: Na

0: 80 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej, tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Kokolino 1,48 litra, teraz aż 50% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
1: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: W te 5 lat pewnie najpierw licencjat, potem magister, ale wcześniej zostałbym ekspertem od sprzętów, żeby studiowanie wchodziło na wyższy poziom.
4: Wybierz przedmiot, który pomoże Ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
5: Czyta lektor AI.
6: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Z aplikacją Trzynka Wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A duży słoik kawy rozpuszczalnej Nescafe Classic, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 36,49. Teraz jedynie 19,99.
6: Stokrotka.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
8: Skoda.
9: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1+1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
11: I po reklamie.
12: Marek Mikulski. Minęła 10, zaczynamy Flash w RMF Max. Szczecin. Palacze papierosów mogą skorzystać bezpłatnie i bez skierowania z badań w kierunku raka płuca. Chodzi o niskodawkową tomografię komputerową, która wykrywa niepokojące zmiany w układzie oddechowym. Prawo do tych badań mają osoby, które mają co najmniej 50 lat i od 20 lat regularnie palą papierosy.
13: Badanie trwa kilka minut, dosłownie 4 minuty, nie więcej. To jest normalny tomograf, tylko musi mieć opcję wykonania badania niską dawką. My nie chcemy wykonywać pełnej tomografii komputerowej. To badanie ma tylko stwierdzić, czy jest jakiś problem, czy też go nie ma.
12: Z pulmonologiem profesor Joanną Chorostowską-Wynimko z Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie rozmawiał Michał Dobrołowicz.
14: Słuchacie RMF Max Szczecin.
12: Czy szczecińscy policjanci mogli dokonać samosądu? Dwaj funkcjonariusze z komisariatu Szczecin Pogodno zostali zawieszeni. Oficjalnie ma to dotyczyć przekroczenia uprawnień. Jednak, jak podaje Szczecińska Wyborcza, sprawa ma być związana z wydarzeniami sprzed 2 lat. Po złapaniu podejrzanego o dokonanie czynności seksualnych na 9-miesięcznym dziecku, mężczyzna miał być traktowany agresywnie i zostać wykorzystanym seksualnie przez funkcjonariuszy za pomocą policyjnej pałki. Prokuratura zarzuty policjantom postawiła dopiero w czerwcu tego roku. Warto przypomnieć, że mężczyzna, który sam miał donieść o wykorzystaniu go przez policjantów, został prawomocnie skazany na 25 lat więzienia. Teraz we Fleszu zmieniamy temat. Przed południem szybki rzut oka na drogi w mieście. Po porannym szczycie komunikacyjnym prawie nie ma śladów, bez większych problemów. W centrum poluzowało się nawet na rondzie Gierosa. Przyjaciele wody wracają do szczecińskich szkół i przedszkoli. Ruszyły już zapisy do drugiej edycji warsztatów, które organizuje Zakład Wodociągów i Kanalizacji. To zajęcia dla dzieci w wieku od 4 do 6 lat oraz uczniów zerówek i klas 1-3, mówi Hanna Pieczyńska ze ZWiKu.
8: Można do nas pisać, zgłaszać się na kolejną edycję naszego programu. Przedszkolaki, klasy 1-3 to są te dzieci, którym opowiemy o tym, jaka jest droga wody.
12: W ubiegłym roku z programu skorzystało prawie 4 tysiące dzieci. Co ważne, przedstawiciele ZWiKu odwiedzają grupy i klasy zupełnie bezpłatnie. Wystarczy się umówić i ustalić dogodny termin. Czy jesienna aura naprawdę musi oznaczać mniej energii, motywacji i chęci do działania? O mitach związanych z jesienną chandrą będziecie mogli porozmawiać w Pałacu Ostoi 9 października z dr Katarzyną Czysz, psycholożką, psychoterapeutką i autorką książek rozwojowych. Ostatni aktywny orlik w tym roku. Jutro od 11 do 15 władze gminy Kołbaskowo zapraszają na ostatnie wspólne spotkanie na orliku w Bendargowie. Będzie turniej piłki nożnej, gry zespołowe, zawody rzutów do kosza, minigolf, gry zręcznościowe, wykład na temat zdrowego żywienia i zdrowy poczęstunek. Więcej szczegółów znajdziecie na stronach gminy. A więcej o samym sporcie powiemy we fleszu sportowym po 15.
11: Będzie ładnie?
15: Za chwilę pogoda w RMF Max.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
12: Popołudnie w naszym mieście ma być pochmurne, takiego zdania są dziś synoptycy. Jest jednak dobra wiadomość, to nie mają być straszące deszczem szare i granatowe chmurzyska. Raczej będą to białe prześcieradła i obłoki, zza których od czasu do czasu wyłoni się nasza gwiazda. Do tego temperatura jak na początek października będzie całkiem przyjemna, dziś maksymalnie do 18 stopni. Więc wystarczy lekka bluza, by nie zmarznąć i weźcie ją nawet jeśli lubicie lekki chłodek, bo powieć dziś może chłodny wiatr z północy.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
17: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
18: Co by się nie działo, dzisiaj jest prawie na wszystko jedna odpowiedź. Hity na maksa. To już jest ostatni dzień roboczego tygodnia, więc damy radę, zwłaszcza razem. Ania Wojtkowiak, witajcie! Razem z wami do godziny 12 odprowadzę i pomogę. Na tym ostatnim odcinku może lekko pod górkę. Wspierać nas będą za chwilkę Taylor Swift, a teraz Tobi Romeo.

groźnie brzmi ta końcówka, no ale na odcinku specjalnym roboczego tygodnia... Pasuje jak ulał. Alan Walker i Faith w RMF Max. Ja nie wiem, czy wy wiecie, bo gdyby tak wam się ciężko robiło na myśl o tym, że już po wakacjach już generalnie nie jest zbyt miło i tak dalej, no to uwaga, do lata mamy 264 dni. Zaledwie. Trzeba to sobie tylko dobrze podzielić na odpowiednie odcinki i jeszcze zaznaczyć kilka momentów w kalendarzu, kiedy można sobie pozwolić na przyjemności i mamy to. A z przyjemności teraz to czas na perełkę w RMF Max. Tę muzyczną, charakterystyczny, zwykły flet z podstawówki plus opakowania po fistaszkach zrobiły ten hit. Jason Derulo, Snoop Dogg i Wiggle Wiggle. I got one question. How'd you fit all that in them jeans? You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle.

0: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym.

0: nową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: Jesień to idealny czas na ciepłą herbatę, koc i zmianę adresu na lepszy. Z deweloperem Atal nie musisz wybierać między świetną lokalizacją a dobrą ceną. Odkryj szczecińskie inwestycje Heiki City oraz Atal Floriana. Skorzystaj z wyjątkowych jesiennych okazji. W Heiki City rabaty na wybrane mieszkania sięgają aż 100 tysięcy złotych. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
2: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
3: Phonix Ból Uszu Max.
2: Słucham?
3: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
2: Phonix Ból Uszu Max?
3: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
9: Mega promocje w Abra Meble. Tylko do 13 października. Wielkie obniżki cen na sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i materace. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. I po reklamie.
11: To jest RMF Max.
12: Hity na maksa.
11: Szczecin 98,4 FM.

Kygo i Max McKnown w RMF Max Szczecin. No człowiek czasami chciałby wrócić do tego momentu, kiedy ach, nie kliknął tej opłaty za strefę miejską, a zostawił na niej samochód. No ale teraz ruszyła e-strefa, czyli internetowy serwis, w którym kierowcy mogą sprawdzić, czy samochód już dostał zawiadomienie za nieopłacony postój. No i oczywiście można sobie sprawdzić szczegóły całej kontroli, jak również uregulować opłatę online. Jest też opcja, bo wiadomo, że to jest zazwyczaj problemem, bo jak minie teraz 90 dni, no to trzeba zapłacić 400 zł, a nie 200. Więc jest opcja uruchomienia sobie też bezpłatnych powiadomień SMS, po której aktywowaniu po 48 godzinach przychodzi SMS. No i właśnie wiadomo, że trzeba wnieść opłatę, żeby potem nie była jeszcze wyższa. Jedyna rzecz, no to jest taka, że generalnie, żeby sobie to wszystko posprawdzać, no to trzeba oczywiście wpisać numer rejestracyjny pojazdu oraz rzecz jasna dowód na to, że to jest nasz samochód i tak dalej, więc jest jeszcze troszeczkę takiej małej papierologii, ale to już jest i tak nic w porównaniu z tym, jak każdemu, kto w Polsce słyszy, że mamy strefę do 22 w Szczecinie, spada szczęka.

0: tobą nic. Jest jednak jedna rzecz, którą teraz warto by było dostrzec w zasięgu wzroku. I to jest wasz telefon. Bo teraz warto za niego chwycić, ponieważ teraz w RMF Max startujemy z rundą bonusową w naszej zabawie o 1 000 000 zł. Złota kumulacja, 1 000 000 zł do zgarnięcia, sejfy z wielkim hajsem do otwarcia jeszcze tego popołudnia. I to wszystko jest w zasięgu waszego telefonu. Tylko hasło MAX wystarczy wysłać na numer 7467 za 4,92 z VAT-em. A od teraz każde takie zgłoszenie pomnożymy 450 razy. A jak już do was zadzwonimy tego popołudnia, to można już się zrelaksować i tylko zacząć sobie wyobrażać, co zrobicie za ten wielki hajs, który jest do wyjęcia z sejfów. To może być nawet 1 000 000 zł. 1 000 000 zł, za który pojedziesz w podróż, nie wiem, dookoła świata. 1 000 000 zł, za który można wyremontować dom, za który można kupić ziemię, za który można sobie sprawić ekstra samochód. Co ja wam będę wymyślać, co można zrobić z 1 000 000 zł? Każdy z was dobrze wie. Teraz tylko wiedzcie jeszcze jedno. 7467. To tu najpierw trzeba wysłać hasło MAX. MAX!
1: Reklama. Największe pieniądze w historii radia. Teraz do wygrania w RMF Max. Złota kumulacja. Graj o 1 000 000 lub nowe Volvo XC40. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467. Koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź przez rmfmax.pl. 1 000 000. Nowe Volvo. To może być twoje. Ślij MAX na 7467.
2: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
3: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
6: Michał, w salonie Stalrem otworzyli właśnie nową ekspozycję drzwi Porta. Ach, teraz to już na pewno mają największy wybór drzwi Porta, wewnętrznych i zewnętrznych. O, patrz, nawet niebieskie mają.
7: A mają takie, co reagują na sezamie otwórz się?
6: Nie żartuj, tylko odłóż ten komputer i jedziemy sprawdzić na żywo zamiast szukać w necie.
7: Niezależnie od twoich potrzeb odwiedź salon drzwi Stalrem. Szczecin, Bohaterów, Warszawy 29B. Pomożemy, doradzimy i zamontujemy idealne drzwi do twojego domu.
6: Michał, szybciej, bo wszystkie drzwi nam zamkną.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Janie, skarpeta na pieniądze.
12: Się rozpadła.
11: Noż do 100.
12: Nie do 100, tylko do 1 000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
13: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
14: A cappuccino też za 5?
15: Też.
14: A flat white?
15: Też.
14: A...
15: Też.

0: W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M. Tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
2: I po reklamie.
5: Monika? I jeszcze ja, Macia!
6: Hey, it's Teddy Swims!
7: Hey, yo, this is Eminem!
8: Witajcie, tu Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
0: Szczecin 98,4 FM.
3: Będzie ładnie?
0: Za chwilę pogoda w RMF Max.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
10: Popołudnie w naszym mieście ma być pochmurne. Takiego zdania są dziś synoptycy. Jest jednak dobra wiadomość, to nie mają być straszące deszczem szare i granatowe chmurzyska. Raczej będą to białe prześcieradła i obłoki, za których od czasu do czasu wyłoni się nasza gwiazda. Do tego temperatura jak na początek października będzie całkiem przyjemna. Dziś maksymalnie do 18 stopni. Więc wystarczy lekka bluza, by nie zmarznąć. I weźcie ją nawet, jeśli lubicie lekki chłodek, bo powiać dziś może chłodny wiatr z północy.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
3: RMF

To jest to tempo, to jest to tempo, w jakim wyprzedają się miejsca na szczeciński bieg niepodległości. Avicii, Wake Me Up, Aloy Black. No właśnie, niech się obudzą ci wszyscy, którzy mówią, a pobiegnę, ale zaraz się zapiszę, bo to się okazało, że połowa miejsc to jest już wyprzedana. Bieg główny startuje o godzinie 15, 5 km z Łasztowni i meta też będzie na Łasztowni, ale 300 miejsc już absolutnie jest wyprzedanych, więc trzeba się teraz pospieszyć, jeżeli chcielibyście oczywiście wziąć udział w tym wspólnym wydarzeniu. Najmłodsi generalnie będą mieli oczywiście jeszcze także okazję do tego, żeby wziąć udział w rywalizacji. W biegu mały Polak, więc nie trzeba być samemu. 250 miejsc na dystansach 100 metrów, 200, 400 i 600 będą dopasowywane oczywiście do poszczególnych grup wiekowych. No więc zapisy zapisamy, kondycja kondycją, a weekend piękny przed nami, więc będzie można sobie trochę ją połapać.

0: wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
2: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
3: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
4: Chcesz kupić dom, mieszkanie, działkę, znaleźć dobry kredyt? A może wyposażyć mieszkanie? Odwiedź targi nieruchomości i wyposażenia wnętrz w hotelu Marriott przy Bramie Portowej. Zapraszamy 3 i 4 października. Wstęp wolny.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowit Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
9: Skoda. Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
13: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
12: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
13: Ascorvita Max?
12: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
1: Zdrowi.
12: I po reklamie.

0: Szczecin 98,4 FM.
1: 11 na zegarach RMF Max Szczecin, Marek Mikulski, zaczynamy Flash. Dziś na stacjach benzynowych zdecydowanie mniej tankujących. Kierowcy czekają na weekendową obniżkę cen paliw.
2: Dużo jeżdżę, także to będzie no parę stówek do przodu.
3: Dla budżetu takiego domowego to spora oszczędność?
2: Tak.
4: Dzisiaj do pełna.
3: A nie chce pani tak, no troszkę, żeby dojechać i sobie wieczorem przyjechać albo jutro rano i zatankować o tę ponad złotówkę taniej?
4: Ja jeżdżę często dużą, więc no ta złotówka mnie nie zbawi po prostu.
1: Usłyszał od kierowców Michał Radkowski. Przypomnijmy, obniżka ma obowiązywać od jutra do 31 grudnia.
0: To jest RMF Max Szczecin.
1: Jak już wiecie z fleszy, ruszyła e-strefa, czyli nowy serwis internetowy dla kierowców w Szczecinie. Teraz każdy w ciągu kilkudziesięciu sekund może sprawdzić, czy ma nieopłacone parkowanie i od razu uregulować opłatę online. Zawiadomienia o nałożonych karach pojawiają się na stronie maksymalnie po 2 dniach roboczych od przeprowadzonej kontroli, zapewnia Dariusz Sadowski, rzecznik prasowy spółki NIOL, operatora SPP.
5: Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom kierowców, którzy można powiedzieć, że do końca czasami nie są pewni, czy prawidłowo wnieśli opłatę, czy nie. Także nie trzeba już czekać kilku miesięcy na przykład na pismo z Wydziału Egzekucji Administracyjnej, a można już samemu sprawdzić, czy taki faktycznie nieopłacony postój miał miejsce.
1: A gdzie znajdziemy ten nowy serwis internetowy?
5: Na stronie spp.szczecin.pl jest specjalna zakładka e-strefa,
1: dodaje Sadowski. Teren rekreacyjno-sportowy w Mierzynie ma być częściej dostępny. Jak poinformowały władze gminy Dobra, z boiska i infrastruktury z nim związanej będziecie mogli korzystać we wtorki i czwartki od 9 do 20.45 oraz w weekendy od 9 do 20.45. We Fleszu wracamy do tematu podróży, bo tym właśnie zajmą się organizatorzy 8. edycji festiwalu Okolice Literatury. Prelegenci poruszać będą tematy od klasycznych wypraw przez te ekstremalne, aż po seksturystykę, migracje zarobkowe i podróże duchowe. W programie są dyskusje, warsztaty, spotkania z podróżnikami, spacery, spektakle, pokazy filmowe i zajęcia dla dzieci.
6: Skupiamy się tutaj na overturyzmie, czyli takim
7: wyniszczaniu po prostu przez nas, przez turystów różnych miejsc i wpływowi naszego podróżowania na mieszkańców, bo często, że jeździmy w różne miejsca i jest nas coraz więcej, na przykład w Japonii. Japonia jest ostatnio takim kierunkiem, gdzie chętniej podróżujemy. To ci Japończycy, mimo tego, że nas bardzo kiedyś lubili jako Europejczyków, dziś trochę mniej przychylnie na to wszystko patrzą.
1: Mówią nam Anna Gąsiorowska z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie i Krzysztof Lichtblau, dyrektor programowy festiwalu. Wydarzenia odbywać się będą przez cały miesiąc w różnych punktach Szczecina, m.in. w filiach Biblioteki Miejskiej, w Promediach, Kanie i Kinie Pionier. A do tego tematu jeszcze dziś w RMF Max wrócimy. Za chwilę najświeższa prognoza pogody.
4: A skąd to tak ciągnie?
0: Zaraz pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Imprezowicze, dobra wiadomość dla Was. Według synoptyków padać dziś nie będzie. To oznacza, że parasole i kurtki przeciwdeszczowe mogą zostać w domach. Co odważniejsi mogą planować imprezkę przy ognisku albo na działeczce u szwagra. Pomysł na bulwary dobry, jeśli tam zamierzacie spędzić biforek. Jeszcze przy świetle dnia. Choć po południu akurat ma być pochmurno, więc dużo ze słońcem nie posiedzicie. Na termometrach maksymalnie do 18 stopni, ale powiać może mocniejszy wiatr z północy.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Już za chwilę wracają Twoje hity na maksa.
8: Godzinka niespełna została nam do południa w piątek. To może teraz takie 3 minutki odpuszczania. Odpuszczania sobie ciśnienia na koniec roboczego tygodnia. No i szefie, ty też odpuść sobie, co? Sąb, my body isn't ready. It's

Psy i Animal w RMF Max. No to teraz tak jak dziewczyny, możemy zrobić na pierwszy butelkomat, który jest czynny już na Prawobrzeżu w Szczecinie. Butelkomat czynny 24 godziny na dobę i wcale nie stoi w supermarkecie. Nie, nie, nie. Wiadomo, że jest potrzeba, żeby te butelkomaty były też w innych miejscach, no bo czasami stoi się w kolejkach, a poza tym nie zawsze człowiek chce iść na zakupy wynosząc butelki. A zatem butelkomat, do którego wrzucasz butelkę, a pieniądze wędrują od razu na twoje konto. Stanął właśnie na szczecińskim Prawobrzeżu. Czynny przez 7 dni w tygodniu, więc teraz ze spokojem przy ulicy Różowej 8 na osiedlu Bukowym będzie szansa na to, żeby sprawdzić, jak to wszystko działa, no i pewnie dać znać też, że więcej takich butelkomatów by się przydało. Chociaż powiem wam szczerze, biorąc pod uwagę, ile butelek my czasami zanosimy do tego butelkomatu i jakie rekordy można osiągać, to tak naprawdę to się nawet nie musi nazywać butelkomat, tylko to może być wpłatomat.

0: Eli Oaks i Lavinia. Jak dobrze z nimi leci ten piątek, ale chcę wam powiedzieć, że właściwie to wy w piątek chyba też możecie odlecieć. Wczoraj Gosia w finale z sejfami zgarnęła 7000 zł, ale na koniec tygodnia w naszej zabawie Złota Kumulacja mamy dla was aż dwa finały. Minimum, jakie jest do zgarnięcia, to 5000 zł z tych sejfów. No ale wiecie, że tak naprawdę w jednym z nich ukryty jest milion złotych, który można zgarnąć dzisiaj z naszej zabawy. Wystarczy wysłać hasło MAX na numer 7467 za 4,92 z VAT-em. Numer jest nowy, więc żeby wam się nie pomyliło, 7467, rozumiecie, 6-7, właśnie tak leciutko może to wszystko przyjść, nawet milion złotych w ten sposób. Wysyłacie tu hasło MAX i wchodzicie do gry. W dwóch finałach dzisiaj jest szansa na to, żeby milion złotych był twój.
1: Max. Reklama.
2: Największe pieniądze w historii radia. Teraz do wygrania w RMF Max. Złota kumulacja. Graj o milion lub nowe Volvo XC40. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467, koszt 4,92 z VAT lub wejdź przez rmfmax.pl. Milion, nowe Volvo, to może być twoje. Ślij MAX na 7467.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Dzieci ogarnięte?
5: Ogarnięte!
4: Praca?
5: Jak zawsze!
4: A ty?
5: Ja?
4: No właśnie. Kiedy ostatnio zrobiłaś coś dla swojego zdrowia?
5: Chyba czas to nadrobić.
4: I jest dobra okazja. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Dlatego 3 października w Galaxy czekają na nas bezpłatne badania USG piersi, inne badania profilaktyczne oraz spotkania ze specjalistami z dziedziny zdrowia i urody.
5: Kobiecość pod dobrą opieką?
4: Koniecznie.
6: 3 października od 10 do 18 w Galaxy. Zadbaj o siebie, bo jesteś ważna.
7: Wygenerowano z AI.
8: W mojej apce Media Expert jest szybka dostawa. Nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
9: Moje...

0: skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Katolów.
1: Myślisz o zawodowej zmianie? Pomyśl tylko. Zarabiasz do 38,52 zł brutto na godzinę, a do tego otrzymujesz ekstra bonus do 2200 zł brutto. Do pracy jedziesz wygodnym, darmowym transportem na wybranych trasach. Na miejscu czekają twoje dobrze rozplanowane zadania, a w przerwie twój pyszny obiad za symboliczną złotówkę. Następnie wracasz do pracy w twoim ulubionym zespole i na dziś koniec. Ale to tylko przykład, bo w końcu to twoja zmiana. Pracuj w zespole Randstad dla Amazon w Szczecinie. Zadzwoń pod numer 22 454 44 44 lub aplikuj na randstad.pl/praca w magazynie. Więcej informacji podczas rekrutacji.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Pepsi 1,5 litra, jedynie 4,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej kujawski 5,99.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. I po reklamie.
5: Z tej strony Krzychu.
6: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
7: Hi, this is Denzel.
8: Hey yo, this is Eminem.
9: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
10: RMF Max.
11: Szczecin 98,4 FM.

Szwedzka Mafia w RMF Max Szczecin. Za każdym razem, jak mówię szwedzka, to sobie przypominam tę porażkę Polaków ze Szwedami. Oczywiście mam na myśli ostatni mecz reprezentacji, ale spokojnie. Są przyjemne rzeczy do oglądania w Szczecinie, bo mamy, jakby nie było, urodziny kina Pionier. No i w związku z tym do obejrzenia w kinie są filmy, których normalnie w repertuarze w kinach tak po prostu się nie ogląda, bo to selekcja z Cannes. Dzisiaj film pod tytułem Every Time Sandry Wollner, który jest nagrodzony w Cannes nagrodą Uncertain Regard, ale do tego jeszcze w sobotę Klarnet, Andrzej Chyra gra w tym filmie i z Andrzejem Chyrą będzie też spotkanie, więc będzie można w sobotę wziąć udział w bardzo przyjemnych okolicznościach, a w niedzielę o godzinie 16 film Gradiva, który jest zwycięzcą tego dnia krytyki na festiwalu w Cannes i zdobywcą nagrody publiczności. Jest co oglądać? No chyba, że wolicie jednak reprezentację. No to wiadomo, dzisiaj Polska, Rumunia też można, chociaż ja bym chyba bardziej na urodziny kina Pionier się wybrała.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
4: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
5: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
6: Pytał Pan, czego sobie życzę?
7: Życzę

0: pocztowy.pl.
1: I dlatego właśnie udało mi się ukończyć tę pracę magisterską. Tak, technologia może służyć ludzkości, ale przede wszystkim studentom.
2: Wybierz przedmiot, który pomoże Ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
3: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.

0: Tab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
1: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99, a pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. I po reklamie.
3: A skąd to tak ciągnie?
4: Zaraz pogoda w RMF Max.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Imprezowicze, dobra wiadomość dla was. Według synoptyków padać dziś nie będzie. To oznacza, że parasole i kurtki przeciwdeszczowe mogą zostać w domach. Co odważniejsi mogą planować imprezkę przy ognisku albo na działeczce u szwagra. Pomysł na bulwary dobry, jeśli tam zamierzacie spędzić biforek, jeszcze przy świetle dnia. Choć po południu akurat ma być pochmurno, więc dużo ze słońcem nie posiedzicie. Na termometrach maksymalnie do 18 stopni, ale powiać może mocniejszy wiatr z północy.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
3: RMF Max.
4: RMF Max Szczecin.

Dawidem Podsiadło. Odlecieliśmy na chwilę w RMF Max. On jeszcze przed chwilką w dobrą stronę. W dobrą stronę to wszystko zmierza. Nie tylko ta piosenka, ale w ogóle już wszystko to, co dzieje się w piątek. Przed nami dwudzionek. Powoli zbliżamy się do południa. Ania Wojtkowiak, ja Wam gorąco dziękuję za to, że mogliśmy przez ten cały tydzień czas do godziny 12 ze sobą spędzać. A teraz już w RMF Max. Irek Jakubek, Aśka Meus. Bawcie się świetnie!

0: is the answer.
1: Reklama.
2: Jesień to idealny czas na ciepłą herbatę, koc i zmianę adresu na lepszy. Z deweloperem Atal nie musisz wybierać między świetną lokalizacją a dobrą ceną. Odkryj szczecińskie inwestycje Heiki City oraz Atal Floriana. Skorzystaj z wyjątkowych jesiennych okazji. W Heiki City rabaty na wybrane mieszkania sięgają aż 100 tysięcy złotych. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
3: Sensus Balance w Szczecinie to podmiot leczniczy udzielający świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej i psychoterapeutycznej oraz konsultacji dietetycznych, diabetologicznych, neurologicznych i pedagogicznych. Ze świadczeń mogą korzystać dzieci, młodzież i dorośli. Informacje o specjalistach i rejestracji dostępne są na stronie sensusbalance.com. Sensus Balance. Szczecin, ulica Małopolska, 11/2.
4: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
5: Przecież to pasuje do siebie świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
6: Sponsorem programu Niedziela, dzień świetny jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Chcesz kupić dom, mieszkanie, działkę, znaleźć dobry kredyt? A może wyposażyć mieszkanie? Odwiedź targi nieruchomości i wyposażenia wnętrz w hotelu Marriott przy Bramie Portowej. Zapraszamy 3 i 4 października. Wstęp wolny.
11: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty polecamy. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram oraz winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
12: Codziennie niskie ceny.
1: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Cześć, tu Oskar Sims.
2: Hello, this is September.
3: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
5: Mamy południe w RMF Max. Szczecin, Marek Mikulski. Zaczynamy Flash. Mija 10 lat od wprowadzenia świadczenia 500+. Według analizy Instytutu Badań Strukturalnych liczba urodzeń rzeczywiście wzrosła, ale bardzo dużym kosztem, mówi dr Jan Gromadzki z IBS.
6: Jeżeli naszym głównym celem jest podnoszenie dzietności, no to to nie jest wystarczające uzasadnienie na wprowadzenie takich programów. Każde takie dodatkowe urodzenie kosztuje teraz podatnika ponad 1 000 000 zł. Natomiast jeżeli popatrzymy już na tą funkcję ograniczania ubóstwa, no to tutaj już to uzasadnienie jest znacznie większe dla takich programów.
5: Ekspert dodaje, że ubóstwo wśród dzieci spadło po wprowadzeniu programu o połowę i ten efekt utrzymuje się do dziś.
4: Słuchacie RMF Max Szczecin.
5: Kamienice na Kolumba do remontu. Wielkie zmiany szykują się w tej części miasta. Zakład Budynków i Lokali Komunalnych rozstrzygnął 2 przetargi na kompleksową modernizację historycznych budynków. Obejmuje ona szeroki zakres prac budowlanych, konserwatorskich i termomodernizacyjnych, które odnowią historyczną zabudowę i znacząco poprawią komfort życia mieszkańców. Przeprowadzenie prac przy obiektach pod numerami 3 i 6 to dopiero początek rewitalizacji tej części miasta. Docelowo planowana jest modernizacja nawet 10 kamienic. W kolejnych etapach, w zależności od dostępności środków finansowych w budżecie miasta, planowane jest odnowienie budynków z numerami 7 i 8. Teraz we Fleszu zmieniamy temat. To zajęcia dla dzieci w wieku od 4 do 6 lat oraz uczniów zerówek i klas 1-3. Ruszyły już zapisy do drugiej edycji warsztatów dla dzieci Przyjaciele Wody, które organizuje Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Podczas spotkań dzieciaki dowiedzą się, skąd bierze się woda w kranie, jak ją oszczędzać i dlaczego nawadnianie jest ważne.
7: Mamy nadzieję, że kolejny raz spotkamy się z dziećmi i będziemy mogli wspólnie się bawić, bo to przecież nie są tylko takie zajęcia, w których ktoś mówi, a reszta słucha, tylko staramy się angażować dzieci jak najbardziej, więc warto zajrzeć na naszą stronę, zgłosić się po prostu.
5: Przekonuje Hanna Pieczyńska ze Zwiku. W ubiegłym roku z programu skorzystało prawie 4000 dzieci. W Kołbaskowie poszerzają cmentarz. Rusza właśnie pierwszy etap inwestycji. W ramach rozbudowy powstanie m.in. 509 grobów pojedynczych, 101 grobów rodzinnych i 4 ściany urnowe, łącznie dla 288 urn. Dodatkowo powstać mają nowe dojścia i dojazdy, a także ogrodzenie z cegły klinkierowej. Ta fala rozlała się w Polsce w latach 80., a jej skutki odczuwamy do dziś. Spokojnie, nie chodzi jednak o żadną katastrofę, a o muzykę. 9 października w Trafo, Trafostacji Sztuki w Szczecinie, gościem będzie Rafał Księżyk, autor książki Fala, rok 1984 i polski postpunk. To będzie opowieść o zmianach, jakie wtedy nastąpiły na polskiej scenie muzycznej i o konsekwencjach, które są odczuwalne do dziś. Autor zabierze nas do Ustrzyk Dolnych, Łańcuta, Rzeszowa, Puław, Zduńskiej Woli, Torunia, Bydgoszczy i Piły, bo to z tych miejsc wywodzili się muzycy, którzy zaczęli zmieniać oblicze polskiego rocka.
4: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Popołudnie pochmurne, ale ciepłe, jak na październik oczywiście. Parasole i kurtki przeciwdeszczowe mogą zostać w domach. Słoneczko będzie starało się do nas uśmiechnąć, ale na niebie duże zachmurzenie, więc nie każdy dostąpi tego zaszczytu, by być polizanym przez słoneczny promień. Na szczęście na termometrach do 18 stopni, więc jakoś szczególnie nie zmarzniemy. Weźcie jednak pod uwagę, że powiać po południu może zdecydowanie mocniejszy wiatr z północy i będzie chłodny. Za to ciśnienie dziś zdecydowanie powyżej normy, więc energii do imprezy nie zabraknie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
8: Ministerstwo Radości Popołudniowego RMF Max przypomina, nie tankować dzisiaj, nie tankować, bo od jutra złotóweczka na litrze taniej.
9: Nawet więcej niż złotóweczka taniej na litrze i to jest najlepsza wiadomość na start tego popołudnia.
8: Dwie kropelki co najwyżej.

0: Jest 12 po 12. Tak? Dwie dwunastki. Tu jest Asia, tu jest Irek. To był Age i Mata. A dzisiaj mamy dla was dwa finały, w których, uwaga, każdym do wygrania nawet 1 000 000 zł.
1: Na zakończenie finału dajemy wam, na zakończenie tygodnia dajemy wam dwa finały. I w tym najbliższym, po 13, minimum, które możecie wygrać, to jest 5 000 zł.
0: Ja bym chciał jednak na zakończenie finału dać komuś 1 000 000, ale by było,
1: no,
0: ale
1: by było. A to się może wydarzyć, tylko trzeba dać sobie szansę.
0: SMS o treści MAX za 4,92 wysyłacie na numer 7467, to jest nasz nowy szczęśliwy numer, MAX 7467, albo za pośrednictwem naszego www.rmfmax.pl. Tak wchodzicie do w złotej kumulacji i co najważniejsze, dzisiaj w piątek będą dwa finały, najbliższy już za niecałą godzinę.
1: 4,92, które zapłacicie za tego SMS-a pod numer 7467 o treści MAX, macie szansę zamienić na naprawdę konkretny zastrzyk gotówki.
0: Siedzisz sobie w piątek w pracy, a tu się wygrywa 1 000 000. Fajnie, fajnie. Wyślij MAX, zrób to właśnie teraz na 7467. I super okazja jak zawsze, także na naszym www.rmfmax.pl.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
6: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
12: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
13: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
14: Dobrze.
13: 15 zł.
14: Lepiej.
13: 20 zł.
14: Najlepiej. Na Orlenie?
13: Ciepło.
14: Z kuponami?
13: Cieplej.
14: W Orlen witaj.
15: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
16: Chcesz kupić dom, mieszkanie, działkę, znaleźć dobry kredyt? A może wyposażyć mieszkanie? Odwiedź targi nieruchomości i wyposażenia wnętrz w hotelu Marriott przy Bramie Portowej. Zapraszamy 3 i 4 października. Wstęp wolny.
17: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne. Regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą

0: Jeszcze więcej muzycznych przyjemności macie u nas po południu w RMF Max.
1: Sztuczna inteligencja znowu zaskoczyła.
0: Ojej.
1: Tym razem odczytała ponad 200-letni zaszyfrowany list, który kiedyś dawno temu wysłał Napoleon.
0: O.
1: Nikt tego nie mógł zrobić, sztuczna inteligencja zrobiła. Okazało się, że on tam pisał o ruchach wojsk. No i taki piękny cytat. Nie dać się zastraszyć kilku żołnierzom, ani zbieranienie motłochu.
0: O, i to jest istotne, że motłoch. I najważniejsze, że sztab szkoleniowy nasz polski biało-czerwony piłkarski dotarł do tej sekretnej zwycięskiej taktyki Napoleona jeszcze przed meczem z Rumunią. Czy jak nasi wyjdą w takich śmiesznych czapkach jak Napoleon, to znaczy, że czytali.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Dużo dobrego.
4: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
5: Jesień to idealny czas na ciepłą herbatę, koc i zmianę adresu na lepszy. Z deweloperem Atal nie musisz wybierać między świetną lokalizacją a dobrą ceną. Odkryj szczecińskie inwestycje Heiki City oraz Atal Floriana. Skorzystaj z wyjątkowych jesiennych okazji. W Heiki City rabaty na wybrane mieszkania sięgają aż 100 tysięcy złotych. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
6: Mega promocje w Abrameble. Tylko do 13 października. Wielkie obniżki cen na sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i materace. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Abrameble. Najniższe ceny. Lubię to.
7: Janie, skarpeta na pieniądze.
8: Się rozpadła.
7: Noż do 100.
8: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
9: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Peacock 250 gramów, 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
13: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
12: Czyli frosty kupiłeś?
13: Prościej się nie da.
14: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
15: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
16: Dobrze.
15: 15 zł.
16: Lepiej.
15: 20 zł.
16: Najlepiej. Na Orlenie?
15: Ciepło.
16: Z kuponami?
15: Cieplej.
16: W Orlen witaj.
17: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
18: Castorama.
19: Teoria
18: i praktyka.
19: W teorii, jak szukasz narzędzi,

0: kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia Mac Allister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Uwaga, uwaga! Fryszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
3: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na fryszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
4: I po reklamie.
5: I just need something that's real.

0: Szczecin 98,4 FM. Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Popołudnie pochmurne, ale ciepłe, jak na październik oczywiście. Parasole i kurtki przeciwdeszczowe mogą zostać w domach. Słoneczko będzie starało się do nas uśmiechnąć, ale na niebie duże zachmurzenie, więc nie każdy dostąpi tego zaszczytu, by być polizanym przez słoneczny promień. Na szczęście na termometrach do 18 stopni, więc jakoś szczególnie nie zmarzniemy. Weźcie jednak pod uwagę, że powiać po południu może zdecydowanie mocniejszy wiatr z północy i będzie chłodny. Za to ciśnienie dziś zdecydowanie powyżej normy, więc energii do imprezy nie zabraknie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Podobno jak The Weeknd wybierał sobie pseudonim, że będzie The Weeknd, to w głowie miał tylko piątek i dlatego mu tak dobrze teraz idzie.
1: Może nie wiedział, że dzisiaj wieczorem gra Liga Narodów. Narody niepokonane, wiadomo, reprezentuje Polska. Narody niepokonane i bez zwycięstw narody na tym zgrupowaniu reprezentuje też Polska i Rumunia i o tym meczu będziemy mówić we Flashu RMF Max za 5 minut do 13. Bądźcie blisko, szczegóły zaskakujące.
2: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Edusho Family 250 gramów, druga gratis. A litrowe mleko z Mlecznej Drogi 3 plus 3 gratis.
5: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
6: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie. Jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
7: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
8: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
9: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
10: Dzieci ogarnięte?
11: Ogarnięte!
10: Praca?
11: Jak zawsze!
10: A ty?
11: Ja?
10: No właśnie. Kiedy ostatnio zrobiłaś coś dla swojego zdrowia?
11: Chyba czas to nadrobić.
10: I jest dobra okazja. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Dlatego 3 października w Galaxy czekają na nas bezpłatne badania USG piersi, inne badania profilaktyczne oraz spotkania ze specjalistami z dziedziny zdrowia i urody.
11: Kobiecość pod dobrą opieką?
10: Koniecznie.
12: 3 października od 10 do 18 w Galaxy. Zadbaj o siebie, bo jest ważna.
13: Chcesz kupić dom, mieszkanie, działkę, znaleźć dobry kredyt? A może wyposażyć mieszkanie? Odwiedź targi nieruchomości i wyposażenia wnętrz w hotelu Marriott przy Bramie Portowej. Zapraszamy 3 i 4 października. Wstęp wolny.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

0: się prezenty. Więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: I po reklamie.
2: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
3: Ja też dołączam. Jestem Agata.
4: What up, it's the weekend.
5: What's up, it's Sean Paul.
6: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
7: RMF Max.
6: Szczecin 98.4 FM.
8: Trzynasta na zegarach RMF Max Szczecin, Marek Mikulski. Zaczynamy Flash. Wieczorem na Stadionie Narodowym w Warszawie piłkarska reprezentacja Polski zagra trzeci mecz Ligi Narodów w Dywizji B. Przeciwnikiem będzie Rumunia, która podobnie jak biało-czerwoni nie wygrała jeszcze meczu na tym zgrupowaniu.
9: W kadrze naszych rywali jest kilku graczy z polskiej ekstraklasy, w tym m.in. bramkarz Hindrich z Legii, który dziś może stanąć między słupkami, a także bramkarz Pogoni Szczecin Kożokaru.
8: Mówi Wojciech Marczyk. Spotkanie będzie oglądać ponad 48 tysięcy kibiców. Tyle wejściówek sprzedano do wczoraj. Mecz o 20:45.
6: To jest RMF Max Szczecin.
8: Uwaga kierowcy, od poniedziałku ruszą prace przygotowawcze na jezdni Alei Powstańców Wielkopolskich w kierunku Placu Szerockiego. Kierowcy muszą przygotować się na spore utrudnienia, zmianę organizacji ruchu i apel służb o niepozostawianie samochodów w rejonie Placu Budowy. Główne prace drogowe obejmą nitkę wyjazdową w stronę centrum i Placu Szerockiego. Jezdnia zostanie całkowicie zamknięta dla ruchu na odcinku od wiaduktu Powstańców do samego Placu Szerockiego. Drogowcy apelują do kierowców o szczególną ostrożność w tym rejonie i niejeżdżenie na pamięć. Teraz każdy w ciągu kilkudziesięciu sekund może sprawdzić, czy ma nieopłacone parkowanie. Jak wiecie z fleszy, ruszyła e-strefa, czyli nowy serwis internetowy dla kierowców w Szczecinie. Po rejestracji numeru telefonu system wysyła też bezpłatne SMS-y informując o wykryciu nieopłaconego postoju. Zawiadomienia o nałożonych karach pojawiają się na stronie maksymalnie po 2 dniach roboczych od przeprowadzonej kontroli.
10: Generalnie, żeby wejść na stronę, żeby sprawdzić, czy postój naszego pojazdu, którego jesteśmy właścicielem lub do którego mamy prawo użytkowania, ma jakieś nieopłacone zawiadomienie, możemy to zrobić wpisując tylko numer rejestracyjny i właśnie poświadczając nasze prawo do użytkowania tym pojazdem. Wtedy uzyskamy informację o tym, że na przykład żadnych zawiadomień nie ma, albo uzyskamy informację o tym, że jakieś zawiadomienia są. I wtedy w każdym zawiadomieniu zobaczymy datę, godzinę i nazwę całej strefy, w której miało to miejsce.
8: Mówi nam Dariusz Sadowski, rzecznik prasowy spółki NIOL, operatora SPP. Teraz we fleszu zmieniamy temat. Tym razem motywem przewodnim jest turystyka. Jak od rana informujemy Was w RMF Max, w programie 8 edycji festiwalu Okolice Literatury są dyskusje, warsztaty, spotkania z podróżnikami, spacery, spektakle, pokazy filmowe i zajęcia dla dzieci. Wydarzenia odbywają się przez cały miesiąc w różnych punktach Szczecina, m.in. w filiach Biblioteki Miejskiej, w Promediach, Kanie i Kinie Pionier, a start już jutro.
11: Mamy cały październik i ten program jest bardzo zróżnicowany. Clue Okolic Literatury są dyskusje i debaty, ale tak samo mamy spacery i dla dzieci, i dla dorosłych. Mamy spektakl Oczy Czarnobylu inspirowany tekstem Swietłany Aleksyjewicz.
8: Opowiadał Krzysztof Lichtblau, dyrektor programowy festiwalu, a cały harmonogram wydarzenia znajdziecie na stronie okoliceliteratury.pl. Za chwilę najświeższa prognoza pogody.
6: Zaraz pogoda w RMF Max.
12: Zaraz pogoda w RMF Max.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
8: Czas spojrzeć na prognozy dotyczące pierwszego weekendowego wieczoru. I są tu całkiem dobre wieści dla imprezowiczów. Pierwsza, najważniejsza, po zmierzchu nie spadnie nam na głowy żaden deszcz. Parasole i kurtki przeciwdeszczowe mogą sobie spokojnie zostać na wieszakach. Druga dobra informacja to temperatura. Ta spadać będzie powoli, z 18 w dzień, wieczorem zostanie nam 16, a dopiero późno w nocy spadnie do 12. Na nocne szaleństwa wystarczy zabrać ze sobą cieplejszą bluzę albo płaszcz.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa. Hity na maksa.
14: Wiem, że są z nami ci, którzy dzisiaj obudzili się i czuli, że zostanę w piątek milionerem.
1: Taki jest plan. Pierwszy finał złotej kumulacji już za chwilę, a teraz macie ostatnie 3 minuty, by wskoczyć do tego finału.
4: Ostatnie 3 minuty do losowania, dlatego zgłaszajcie się najlepiej właśnie teraz.
1: Max. I teraz SMS o treści Max niech leci na 7467.
4: 4,92 za hasło Max, które wysyłacie pod 7467, a wchodzić możecie też przez www.rmfmax.

0: dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: O mamo, a jak ja lubię te momenty. Złota kumulacja, pierwszy dzisiaj finał. No i dzwonimy, czekamy. Kto odbierze telefon, kto jest po drugiej stronie i kto zagra o to, żeby zostać milionerem? Nie mogę się doczekać, żeby z wami porozmawiać. Pamiętajcie, odbieramy telefony, jak wchodzimy do gry, sprawdzamy, dźwięk włączamy. Ja wiem, że jesteśmy przy piątku, że gonimy z tematami, żeby nie wyjść. Halo? Cześć, tu Paweł Jawor, dzwonię ze złotej kumulacji. Jak masz na imię?
2: Joanna.
1: Cześć, Asiu. Jak oficjalnie, Joanna, do urzędu się dodzwoniłem?
2: Asia, dobrze.
1: Asiu, to jest telefon, na który zapewne czekałaś przez całe życie. Tak, właśnie, bardzo dobrze, zdechnij sobie.
2: Dlatego jestem w takim szoku, no.
1: Przed tobą wyładowane pieniądze z sejfami. Słuchaj, żeby tak uporządkować sprawę i wyprowadzić cię trochę z tego szoku, proszę na początku wybierz sejf od 1 do 30.
2: 8.
1: O, i jest. Tak pomyślałem sobie, że wyprowadzimy cię z tego szoku, ale tak sobie myślę, że teraz dopiero może być ciekawie.
2: No.
1: Teraz serducho będzie biło. Asiu, gdzie się dodzwoniliśmy? Do jakiej miejscowości? Co teraz robisz?
2: Do Żywca.
1: Żywiec, okej. Okay. A w Żywcu co robisz teraz?
2: Pracuję.
1: A można powiedzieć gdzie? Co robisz? Jaki?
2: Tak. Biurowa praca.
1: No, praca biurowa? Tak, halo?
2: Tak,
1: księgowość, tak?
2: Tak, tak.
1: Księgowość, czyli w sprawie dużych pieniędzy. Dobrze, to... Czyli będziesz mogła negocjować, okej. Dobrze, w twoim sejfie może być minimum 5000 złotych, ale maksymalnie może być 1 000 000 złotych. Przechodzą takie cyfry u ciebie w pracy?
2: No, oczywiście.
1: Mhm. No to będzie nam łatwiej negocjować. Chcę ten sejf odkupić od ciebie za 8000 złotych.
2: Ojej, za 8, 5 jest 8. Mhm. No, no, no nie. Ja lubię większe pieniądze.
1: Aha. Dobrze, tak mi się pani z tobą rozmawia. Widzę, że w księgowości to tak łatwo nie pójdzie. 10000 złotych dla ciebie, to jest podwójne wartość minimum w sejfie.
2: Ojacie.
1: Ja nie wiem, co jest w sejfie kompletnie, ja idę w ciemno po prostu.
2: No wiem, ja też. A ja lubię konkrety.
1: A. No, no pomyśl, na co byś wydała te pieniądze. Czy jest jakaś taka potrzeba?
2: No, wierzyć? Znalazłoby się. Mhm.
1: Czy
2: nie,
1: to
2: no
1: sam?
2: chyba fake.
1: Jednak sobie, jednak, tak. Kusi ten możliwość miliona, tak?
2: Brak.
1: Ale powiedziałaś chyba. Wiesz co? Nie, tak patrzę tak, wiesz, na dział finansowy, który już widzi, co będę robił i już tak złowrogo na mnie patrzy. 12000 złotych to jest ostateczna oferta. Ja mam w firmie przerąbane, ale ty...
2: ja cię biorę te 12.
1: Tak?
2: Chyba jeszcze dorzuć 13, taka szczęśliwa 13.
1: Nie, to już też nie mam po co wracać do firmy, wiesz? Dobra, powiem ci tak. W sejfie może być minimum 5000 złotych, maksymalnie 1 000 000, tak?
2: Tak.
1: Ale ja ostatecznie mogę ci zaoferować 12000 złotych. I potrzebuję twojej ostatecznej decyzji.
2: O, moja ostateczna decyzja. No ja cię biorę te 12000.
1: Dobra! Asia!
2: Tak.
1: Asiu! Z Żywca 12000 złotych jest twoje, brawo! Niech cały Żywiec zrobi hałas dla Asi. Z innych działów proszę do księgowości teraz pogratulować Asi. Ciekawe, czy już... O, już słyszę, że walą do ciebie przez drzwi. Dobra, Asia, ty się tam naciesz ze swoimi koleżankami i kolegami z pracy. Tylko zostań jeszcze przy telefonie, za chwilę porozmawiamy poza anteną a propos szczegółów, jak będzie ta nagroda tobie przekazana. A przed nami drugi finał z sejfami, ostatnia szansa na 1 000 000 w tym tygodniu i minimum w sejfach w drugim finale to aż 61000 złotych. Ale, ja bym coś dorzucił. Chodziłem i załatwiłem i od teraz po wyborze sejfu w drugim finale nie da się trafić mniej niż 66000 złotych. Podbijamy minimum w sejfach w drugim finale. Wczoraj był pierwszy, ja wiem, autospłata zabrała część z wypłaty, no to teraz dorzucamy może te właśnie 5000 złotych, który wam kredyt zabrał. Odbierajcie telefony, wybierajcie sejf już... tyle co najmniej macie. 66 tysięcy złotych po wyborze sejfu. Tak się rozkręcamy w październiku w złotej kumulacji. A jak zagrać? Szczegóły już za moment.
0: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
3: Asia to jest mega szczęśliwe imię. Ja wiem, co mówię. Asia z Żywca dzisiaj wygrała 12 tysięcy, a przed nami jeszcze jeden finał i kolejna szansa na milion po wybraniu sejfu. Minimum w drugim finale to 66 tysięcy. Ślij hasło max za 4,92 pod 7467 albo www.rmf.com.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna. Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Do tego mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie niskie
5: ceny. Michał, w salonie Stalrem otworzyli właśnie nową ekspozycję drzwi Porta. Ach, teraz to już na pewno mają największy wybór drzwi Porta wewnętrznych i zewnętrznych. O, patrz, nawet niebieskie mają.
6: A mają takie, co reagują na sezamie otwórz się?
5: Nie żartuj, tylko odłóż ten komputer i jedziemy sprawdzić na żywo zamiast szukać w necie.
6: Niezależnie od twoich potrzeb odwiedź salon drzwi Stalrem. Szczecin, Bohaterów Warszawy 29B. Pomożemy, doradzimy i zamontujemy idealne drzwi do twojego domu.
5: Michał, szybciej, bo wszystkie drzwi nam zamknął.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji.
14: Otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji.

0: zajęte.
1: Praca?
0: Jak zawsze.
1: A ty?
0: Ja?
1: No właśnie. Kiedy ostatnio zrobiłaś coś dla swojego zdrowia?
0: Chyba czas to nadrobić.
1: I jest dobra okazja. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Dlatego 3 października w Galaxy czekają na nas bezpłatne badania USG piersi, inne badania profilaktyczne oraz spotkania ze specjalistami z dziedziny zdrowia i urody.
0: Kobiecość pod dobrą opieką?
1: Koniecznie.
2: 3 października od 10 do 18 w Galaxy. Zadbaj o siebie, bo jesteś ważna.
3: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
4: Bo do soboty 3 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
5: I po reklamie.
6: To jest RMF Max.
7: Hity na maksa.
8: Szczecin 98,4 FM.

0: kto w trasie słucha RMF Max, ten ma trochę lepszą trasę. Gibbs z super numerem Za kółeczko.
1: Pamiętajcie, żeby tankowanie zostawić na weekend, bo w weekend ceny spadną o ponad złotówkę na litrze. Prezydent podpisał, minister zdjął akcyzy, VAT-y poobniżał. No i mówi, że chciałby, żeby to obniżanie trwało do końca roku.
0: Bardzo dobrze, panie ministrze, że do końca roku, bo po Sylwestrze wiele ludzi będzie miało takie postanowienie noworoczne, żeby ograniczyć tankowanie.

0: Reklama.
1: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
3: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
9: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
10: Przecież to pasuje do siebie. Świetnie.
11: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
12: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.
13: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
14: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
15: Dobrze.
14: 15 zł.
15: Lepiej.
14: 20 zł.
15: Najlepiej. Na Orlenie?
14: Ciepło.
15: Z kuponami?
14: Cieplej.
15: W Orlen Witaj!
5: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
16: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
17: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
18: I po reklamie.
19: To jest RMF Max.
20: Hit na maksa.
21: Szczecin 98,4 FM.
20: A weź sprawdź.
21: Zaraz pogoda w RMF Max.
20: Zaraz pogoda w RMF Max.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Czas spojrzeć na prognozy dotyczące pierwszego weekendowego wieczoru. I są tu całkiem dobre wieści dla imprezowiczów. Pierwsza, najważniejsza, po zmierzchu nie spadnie nam na głowy żaden deszcz. Parasole i kurtki przeciwdeszczowe mogą sobie spokojnie zostać na wieszakach. Druga dobra informacja to temperatura. Ta spadać będzie powoli, z 18 w dzień, wieczorem zostanie nam 16, a dopiero późno w nocy spadnie do 12. Na nocne szaleństwa wystarczy zabrać ze sobą cieplejszą bluzę albo płaszcz.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.

0: weekend będzie taki piękny jak ta piosenka Mr. Know It All i Teddy Swims w RMF Max.
1: Będzie piękny, bo będzie tańszy na stacjach benzynowych. Super. Wiemy, że to się stanie. Prezydent podpisał ustawę.
2: Dzięki, Karol.
1: No i oczywiście jest afera wokół tego podpisu.
0: O nie.
1: Nie mogłoby być inaczej. W internecie szum, bo podczas orędzia, w którym prezydent mówi, że podpisał, lewy kciuk prezydenta był umazany atramentem.
0: Bo prezydent jest leworęczny, dlatego miał upaćkany.
1: Tak.
0: Tak, no, i dlatego też tak rzadko podpisuje różne ustawy, bo jego prawica nie godzi się z tym, że on jest lewicoręczny.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: W najnowszej rozmowie bratnich dusz pojawiła się Paulina Hornik.
2: Ty powiedziałaś, że chodziłaś do psychologa miłosnego.
3: Ja do niej trafiłam przypadkiem. Zaczęłam myśleć, czy ja może jestem chora psychicznie i chciałam z nią to przegadać. Zadała mi jedno bardzo ważne pytanie. Czy szukasz chłopaka, czy męża?
1: Agata Świderska i Adrianna Krysian rozmawiają o życiu, uczuciach i związkach. Bratnie dusze z Pauliną Hornik. W sobotę po 10 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
4: Reklama.
5: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
6: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
5: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
8: Skoda. Wróżka, prawdę ci powie?
9: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie.
8: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
10: Realizuj marzenia z Bankiem Pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
8: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
11: W te 5 lat pewnie najpierw licencjat, potem magister, ale wcześniej zostałbym ekspertem od sprzętów, żeby studiowanie wchodziło na wyższy poziom.
12: Wybierz przedmiot, który pomoże ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
13: Dużo dobrego.
12: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto, dużo dobrego.
14: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
15: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
16: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
17: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
18: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
17: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
18: Ascorvita Max?
17: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
15: Zdrowi.

tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.

0: tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Kokolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan. I po reklamie.
1: Jestem Kuba.
2: Tu Martyna.
3: This is Lady Gaga.
4: Z tej strony Kleo.
5: Tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max.
7: Szczecin 98,4 FM.
8: Marek Mikulski, minęła 14, zaczynamy Flash w RMF Max, Szczecin. 6 zł i 73 grosze za litr 95, 7,59 za benzynę 98, tyle od jutra zapłacimy na stacjach paliw. Cena za olej napędowy to 7 zł i 88 groszy. To po obwieszczeniu ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw na stacjach.
9: Każdego dnia, najpewniej okolicy właśnie południa, będziemy wydawać obwieszczenie podpisane przez ministra energii, które będzie oznaczało ceny maksymalne obowiązujące na wszystkich stacjach paliw.
8: Informował minister energii Miłosz Motyka. Powrót ograniczeń cen paliw to efekt podpisania wczoraj przez prezydenta rządowej ustawy o podatku od nadmiarowych zysków dla koncernów paliwowych.
7: Słuchacie RMF Max Szczecin.
8: To nie jest łatwy piątek dla kierowców w Szczecinie i okolicach. Teraz we fleszu szybki rzut oka na sytuację drogową. Przed węzłem Kijewo na Zwierzynieckiej w stronę Stargardu doszło do zdarzenia drogowego. Przejazd jest bardzo utrudniony. Podobnie zresztą jest na A6 w stronę Goleniowa. Czujność musicie zachować też w centrum. Utrudnienia na Wyszyńskiego przed Bramą Portową w kierunku Krzywoustego. Tam przed światłami też doszło do kolizji. Są utrudnienia. A skoro już jesteśmy przy drogach, to jutro, wybierając się w okolice Wałów Chrobrego, przygotujcie się na zmiany i utrudnienia. Będą one związane z inauguracją roku akademickiego na Politechnice Morskiej. Już dziś na chodniku vis-a-vis Muzeum Narodowego rozpocznie się budowa trybuny, a od północy zamknięte będą Wały Chrobrego i częściowo ulice Zygmunta Starego, Szczerbcowa, Wawelska i Jarowita. W trakcie inauguracji nie zabraknie przemarszu kompanii honorowej, o czym mówi rzeczniczka Politechniki Morskiej Anna Malec.
10: Rozpoczynamy o godzinie 10 w sobotę. Bo właśnie inauguracja roku akademickiego na Politechnice Morskiej to są soboty, żeby mieć spokojny czas zarezerwowany na właśnie to wydarzenie. Jest przemarsz kompanii honorowej. Też się bardzo cieszymy, bo w tym roku więcej osób dołączyło do kompanii, tych właśnie z pierwszego roku.
8: Nie zabraknie również oprawy muzycznej w wykonaniu chóru Politechniki Morskiej w Szczecinie i orkiestry, a uroczystość zakończy defilada pododdziałów studenckich. W ubiegłym roku z programu skorzystało prawie 4000 dzieci. Przyjaciele wody wracają do szczecińskich szkół i przedszkoli. Ruszyły już zapisy do drugiej edycji warsztatów dla dzieci, które organizuje Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Podczas spotkań dzieciaki dowiedzą się, skąd bierze się woda w kranie, jak ją oszczędzać i dlaczego nawodnienie jest ważne.
11: Dla nas najważniejsze jest to, że jest ogromne zainteresowanie. Wiadomo, że jak przychodzi ktoś obcy i mówi coś do dzieci, to w ogóle jest fajniej i nauczyciel się cieszy i dzieci są zadowolone, że jest coś zupełnie innego. Stąd też taka otwartość z naszej strony i rozszerzenie projektu o kolejne grupy czy o kolejne dni.
8: Mówi nam Hanna Pieczyńska ze ZWiK-u. Co ważne, przedstawiciele zakładu odwiedzą grupy i klasy zupełnie bezpłatnie. Wystarczy się umówić i ustalić dogodny termin. A już za chwilę najświeższa prognoza pogody tylko w RMF Max.
2: Będzie ładnie?
7: Za chwilę pogoda w RMF Max. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
8: Przed nami całkiem przyjemny wieczór. Imprezowicze będą mogli zaszaleć, nie myśląc o tym, że przyjdzie im zmoknąć w drodze do domu. Nie zmokną też, jeśli będą chodzić od klubu do klubu. Po prostu wieczorem padać nie powinno, choć nadal utrzymywać będzie się spore zachmurzenie. Wiatr wieczorem się uspokoi, to też dobra informacja. Na termometrach po zmroku zostanie z nami 16 stopni. Dopiero późno w nocy ma się obniżyć do 12, ale to nadal da się załatwić za pomocą cieplejszej bluzy lub płaszcza.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl. Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
12: Po 14 na zegarach RMF Max. Mam nadzieję, że macie piątek tak fajny, jak wszystko to, co na weekend widać w pogodzie.
13: A jak jest trochę mniej fajne, to zaraz będzie najlepszy z możliwych, bo mamy dla was niespodziankę.
12: Pod tytułem Want What You Want.
1: Tak.
12: Ja myślałem, że on nas lubi, ale wymyślił taki tytuł, że aż trudno powiedzieć. Nowy Gromi, premierowo w tej godzinie.

0: Mam nadzieję, że pamiętaliście, że jesteśmy umówieni na premierę i wszystko teraz mówi mi, że w studiu pojawił się
1: Gromi.
2: Witam wszystkich słuchaczy RMF Max. Myślę, że coraz więcej oznak jesieni, więc przychodzę z nową muzą, żeby to zmienić. Tak jest, już tęsknię za latem, za słońcem, za wakacjami. I dzisiaj z tej okazji właśnie mój nowy singiel, funkujący, słoneczny, z piękną energią. Want What You Want, już teraz premierowo w RMF Max.
3: And now, ladies and gentlemen, premiera w RMF Max.

0: Tak powinien wyglądać każdy piątek, bo dzisiaj mamy super piątek na antenie RMF Max.
1: Po 16:00 drugi finał naszej złotej kumulacji i uwaga, bo po 16:00 w finale po wyborze sejfu ktoś wygra gwarantowane 66 tysięcy złotych.
0: A w sejfie jest ciągle milion i teraz jest super okazja, bo każde zgłoszenie, które wpadnie teraz do naszej puli, to 367 szans na to, żeby wejść do finału, w którym, uwaga, wygrać można nawet milion.
1: Mnożymy szanse specjalnie dla Ciebie, więc ślij hasło MAX pod 7467 za 4,92 albo wejdź do gry przez www.rmfmax.pl.
0: Taka super okazja jest właśnie teraz. MAX na numer 7467, by wygrać nawet milion. SMS o treści MAX wysyłaj teraz na 7467.

0: Dużo uśmiechu w tym numerze od Alexa Warrena i przyda nam się ten uśmiech, bo dzisiaj wieczorem o 20:45 nasi grają z Rumunią.
1: Ale co, że grają i się przestajesz uśmiechać?
0: Nie.
1: Nie, no ale powiedz to razem ze mną, powiedz głośno Rumun na 3-4. Dobra, wszyscy powiedzmy na 3-4.
0: 3-4. Rumun.
1: No i to brzmi trochę tak, jakby można było wygrać, nie?
0: Ale ich jest 11.
1: To przepraszam.

0: bardzo przyjemne. Szkoda, że tak krótkie 200 sekund Paraiso od Lost Frequencies.
1: Ale cały weekend i nawet cały tydzień Paraiso będziemy mieli w pogodzie.
0: Szykujcie parawano, a prognoza już za chwilę.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Czyta lektor AI.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
1: Z aplikacją idealna na obiad. Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram.
2: Stokrotka.
3: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Pepsi 1,5 litra, jedynie 4,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej kujawski 5,99.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Dzieci ogarnięte?
8: Ogarnięte.
7: Praca?
8: Jak zawsze.
7: A ty?
8: Ja?
7: No właśnie. Kiedy ostatnio zrobiłaś coś dla swojego zdrowia?
8: Chyba czas to nadrobić.
7: I jest dobra okazja. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Dlatego 3 października w Galaxy czekają na nas bezpłatne badania USG piersi, inne badania profilaktyczne oraz spotkania ze specjalistami z dziedziny zdrowia i urody.
8: Kobiecość pod dobrą opieką?
7: Koniecznie.
9: 3 października od 10 do 18 w Galaxy. Zadbaj o siebie, bo jest ważna.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
10: A no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe Luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany Luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: I po reklamie.

0: na imię Jadek.
1: A ja Daniel.
2: Cześć, tu Roxy Węgiel.
3: Cześć, tutaj Trips.
4: Elo, tu Fiołas. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
6: Będzie ładnie?
5: Za chwilę pogoda w RMF Max.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
8: Przed nami całkiem przyjemny wieczór. Imprezowicze będą mogli zaszaleć, nie myśląc o tym, że przyjdzie im zmoknąć w drodze do domu. Nie zmokną też, jeśli będą chodzić od klubu do klubu. Po prostu wieczorem padać nie powinno, choć nadal utrzymywać będzie się spore zachmurzenie. Wiatr wieczorem się uspokoi, to też dobra informacja. Na termometrach po zmroku zostanie z nami 16 stopni. Dopiero późno w nocy ma się obniżyć do 12, ale to nadal da się załatwić za pomocą cieplejszej bluzy lub płaszcza.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: czas. Oskar Cyms też was motywuje, żeby piątek dzisiaj w pracy zakończyć troszkę szybciej. Cały czas i cały weekend na was czeka.
1: Macie szansę wyjść z pracy jeszcze przed 15, ale dosłownie parę minut
2: skorzystajcie.
1: Zostało. Najważniejsze dzisiaj to już nie tankować, bo jutro to już nawet złotóweczka z kawałkiem na litrze taniej. No my z Aśką właśnie idziemy na hot doga, żeby ludziom na stacjach benzynowych, tam pracują, nie było smutno, że tak sami siedzą.
2: Do poniedziałku, pa, pa.
3: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
5: Mamo! Co się robi, żeby nie było markotnie, jak jest jesień?
6: Je się łakocie z delikatesów centrum.
7: Do środy bombonierka Toffee Fee 6,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,99. Limit 8 sztuk na delikatę. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
8: Jesień to idealny czas na ciepłą herbatę, koc i zmianę adresu na lepszy. Z deweloperem Atal nie musisz wybierać między świetną lokalizacją a dobrą ceną. Odkryj szczecińskie inwestycje Heiki City oraz Atal Floriana. Skorzystaj z wyjątkowych jesiennych okazji. W Heiki City rabaty na wybrane mieszkania sięgają aż 100 tysięcy złotych. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
9: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
10: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
11: Chcesz kupić dom, mieszkanie, działkę, znaleźć dobry kredyt? A może wyposażyć mieszkanie? Odwiedź Targi Nieruchomości i Wyposażenia Wnętrz w hotelu Marriott przy Bramie Portowej. Zapraszamy 3 i 4 października. Wstęp wolny.
12: Dzieci ogarnięte?
13: Ogarnięte!
12: Praca?
13: Jak zawsze!
12: A ty?
13: Ja?
12: No właśnie. Kiedy ostatnio zrobiłaś coś dla swojego zdrowia?
13: Chyba czas to nadrobić.
12: I jest dobra okazja. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Dlatego 3 października w Galaxy czekają na nas bezpłatne badania USG piersi, inne badania profilaktyczne oraz spotkania ze specjalistami z dziedziny zdrowia i urody.
13: Kobiecość pod dobrą opieką?
12: Koniecznie.
14: 3 października od 10 do 18 w Galaxy. Zadbaj o siebie, bo jest jesteś ważna.

0: 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
3: Hit na maksa.
2: Szczecin 98,4 FM.
4: Piętnasta, Marek Mikulski. Zaczynamy Flash w RMF Max, Szczecin. Po południu zaglądamy za okno. Babie lato w pełni. Dziś dużo słońca i pogodnego nieba prawie w całej Polsce.
5: Jedynie na krańcach zachodnich trochę więcej chmur pod wieczór, ale nie powinno z nich padać. Temperatury wzrosną do 20-23 stopni Celsjusza. Jedynie lokalnie na północy i w górach może być nieco chłodno.
4: Prognozował geograf i przyrodnik Zbigniew Kania. Jutro na północnym zachodzie i północy zachmurzenie umiarkowane i duże. Na pozostałym obszarze kraju bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Lokalnie na północy słabe opady deszczu.
2: To jest RMF Max Szczecin.
4: Takiego wydarzenia w Szczecinie jeszcze nie było. Już jutro w Dąbiu mieszkańcy będą mieli szansę za darmo naprawić drobne sprzęty domowe. Wszystko w ramach pierwszej odsłony kawiarenki naprawczej, a szczegóły sprawy poznał nasz reporter Dawid Siwek. Posłuchajcie.
6: Kawiarenka naprawcza to część projektu SMS do lokalsów. Jutro w Dąbiu, a dokładniej w klubie Delta przy ulicy Racławickiej od 11 do 15 czekać będą panowie Piotr i Jakub, którzy naprawią prawie wszystko. Będzie można przynieść im na przykład zepsuty toster, telefon, który ostatnio zaczął pracować wolniej, inne niewielkie urządzenia AGD, elektronikę, a nawet małe meble i przy dobrej pogodzie także rowery. Fachowcy nie tylko naprawią, co się da, ale też pokażą, jak samodzielnie poradzić sobie z usterkami. I co najważniejsze, wszystko zupełnie za darmo.
4: Tyle od Dawida, a my przechodzimy do następnego tematu. Jak już wiecie z RMF Max, teraz każdy w Szczecinie w ciągu kilkudziesięciu sekund może sprawdzić, czy ma nieopłacone parkowanie i od razu uregulować opłatę online. Ruszyła e-strefa, czyli nowy serwis internetowy dla kierowców. Po rejestracji numeru telefonu system wysyła też bezpłatne SMS-y z informacją o wykryciu nieopłaconego postoju. Zawiadomienia o nałożonych karach pojawiają się na stronie maksymalnie po 2 dniach roboczych od przeprowadzonej kontroli, zapewnia Dariusz Sadowski, rzecznik prasowy spółki NIOL, operatora SPP.
7: Uzyskamy informację o tym, że na przykład żadnych zawiadomień nie ma, albo uzyskamy informację o tym, że jakieś zawiadomienia są. Jeżeli chcemy więcej szczegółów, będziemy potrzebowali już oprócz naszego numeru rejestracyjnego, także numer zawiadomienia. Ten można uzyskać albo zgłaszając się do naszej spółki, albo w piśmie od Wydziału Egzekucji Administracyjnej. Wtedy, mając taki numer zawiadomienia, mając swój numer rejestracyjny, możemy zobaczyć dokumentację zdjęciową z kontroli, dowiedzieć się, na jakiej konkretnie ulicy miała miejsce ta kontrola.
4: W systemie znajdują się dane dotyczące strefy płatnego parkowania i śródmiejskiej SPP. Prawie 300 rowerzystów pojadą w niedzielę na Świdwie. To w ramach 11 rodzinnego rajdu rowerowego organizowanego przez Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus. Zbiórka uczestników o 9.30 na parkingu przy kąpielisku Głębokie. Rowerzyści wyruszą o 10 na trasę liczącą około 34 km, prowadzącą przez tereny Szczecina oraz gminy Police i Dobra. Zakończenie wydarzenia zaplanowano około 16. A już za chwilę Krzysiek Chwaliński i Sportowy Flash.
8: Na początek we Flashu Sportowym RMF Max piłka nożna. Rumunia kolejnym rywalem piłkarskiej kadry Polski w Lidze Narodów. Początek meczu o 20.45 na Narodowym. Biało-czerwoni rok temu spadli do dywizji B, a jeżeli przegrają dzisiejsze spotkanie, to przybliżą się do grupy C.
9: Cel jaki jest ten mecz, to tylko żeby odnieść zwycięstwo w Warszawie i żeby te punkty zostały w Polsce.
8: Mówi pomocnik Wiktor Nowak. Rumunia ma na koncie już 2 porażki i przegrana dzisiaj nie tylko przybliży tę reprezentację do spadku, ale może spowodować również zwolnienie trenera Hadziego. Dziś rusza nowy sezon PGE Basket Ligi. O 18.00 Legia zagra z Czarnymi Słupska, a wieczorem spotkanie Trefla Sopot z Dzikami Warszawa.
4: Za kilka godzin nad naszym miastem zapadnie zmrok. Jednak jeśli liczyliście na to, że udacie się na romantyczny spacer w świetle gwiazd, to muszę was rozczarować. Gwiazd dziś widzieć za bardzo nie będziemy przez duże zachmurzenie, ale to chyba jedyne większe pogodowe zmartwienie. Według synoptyków nie powinno padać, uspokoi się także wiatr, a temperatura też do najniższych tej jesieni się nie zaliczy. Po zmierzchu ma być do 16 stopni, a w nocy obniży się do 12.
10: Cztery minuty po 15. Słuchajcie, będzie co być musi, byle dotrwać do podusi. Dzień dobry.
11: Tak, witamy piąteczek w kanale nadawczym Świderski i Borycka.
2: Poczuj dobry beat.
11: Nastał ten dzień.
10: Nastał ten dzień. Dzień ostateczny.
11: Justyna, dotrwaliśmy.
10: Tak, ostatni dzień kanału nadawczego w tym składzie. Alan Walker i Ava Max w ramach tego święta. Nie mogliśmy wybrać lepszego numeru na rozpoczęcie tego programu, więc...
11: Będzie pięknie do 18:00, zostańcie z nami koniecznie.
10: To fajt.

0: Dobra, dobra, no żartowałam z tym piątkiem przy podusie. Oczywiście już kręcimy imprezę Bibi Rexa i Faithless z numerem New Religion za nami. Ale kochani, no, piątek to jest też dzień, kiedy można odpiąć wrotki.
1: O tak.
0: I pobawić się muzą z takimi numerami, o których być może zapomnieliście, ale od tego macie RMF Max, żeby o nich sobie przypomnieć.
1: Mamy dla was mega klasyka, moi drodzy. Fergie, Glamorous. Beat do tego kawałka, taka ciekawostka, był najpierw oferowany Gwen Stefani do remiksu jej piosenki Luxurious, ale wytwórnia go odrzuciła.
0: No i co? Błąd. No błąd Gwen Stefani, za to mamy piękne Glamorous od Fergie i to właśnie teraz gramy w RMF Max. Ach! Doskonały bicior, więc odsuńcie teraz sobie szybkę i bawcie się dobrze.

ostatnia noc na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Sponsorem konkursu Obrona Tytułu Eksperta jest właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
1: No kochani, to już ostatnia okazja, ostatnia szansa, żeby się załapać na dobry początek roku akademickiego na obronę tytułu eksperta w RMF Max.
2: Jeszcze możecie wbić na rmfmax.pl, wybrać przedmiot, który jest wam niezbędny w nowym roku akademickim.
1: Tak, że musisz go mieć.
2: No i później nas przekonać i obronić swoją decyzję oczywiście.
1: Tak jest, a w nagrodę rozdajemy dzisiaj po raz ostatni kartę podarunkową do Media Expert. 1000 złotych jest to do zgarnięcia, a myślę, że sposób bardzo przyjemny. Obrona tytułu eksperta przed komisją egzaminacyjną złożoną z magister Boryckiej Justyny oraz magistra Świderskiego Piotra.
2: Tak jest,
1: to się już za chwilę wydarzy, więc jak macie jeszcze jakiś pomysł, to szybciutko teraz zaglądamy.
2: Kto się nie boi, niech wbija
1: tak
2: na rmfmax.pl.
1: Na rmfmax.pl, bo my za chwilę już dzwonimy, także dużo czasu nie ma, ale jeszcze pewnie zdążycie. rmfmax.pl, tutaj można się zgłaszać do obrony tytułu eksperta.
0: Sponsorem konkursu Obrona Tytułu Eksperta jest właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
3: Reklama.
4: Dużo dobrego.
3: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
5: Chcesz kupić dom, mieszkanie, działkę, znaleźć dobry kredyt? A może wyposażyć mieszkanie? Odwiedź Targi Nieruchomości i Wyposażenia Wnętrz w hotelu Marriott przy Bramie Portowej. Zapraszamy 3 i 4 października. Wstęp wolny.
6: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii, jak szukasz narzędzi,

0: za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Myślisz o zawodowej zmianie? Pomyśl tylko. Zarabiasz do 38,52 zł brutto na godzinę, a do tego otrzymujesz ekstra bonus do 2200 zł brutto. Do pracy jedziesz wygodnym, darmowym transportem na wybranych trasach. Na miejko. Zarabiasz do 38,52 zł brutto na godzinę, a do tego otrzymujesz ekstra bonus do 2200 zł brutto. Do pracy jedziesz wygodnym, darmowym transportem na wybranych

0: bioderka same chodzą, Siantes de Ubira Conocido. Bujamy się piątkowo razem z Karol G. 33 minuty po godzinie 15 w RMF Max.
1: Kanał nadawczy RMF Max. Świderski i Borycka.
2: No i to jest moment, żeby przystąpić do kolejnej obrony. Obrona tytułu eksperta. Ten konkurs przez cały tydzień był w kanale nadawczym. No i dzisiaj już ostatnia studentka przed nami. Aż się łezka w oku kręci. Dzień dobry, pani Karolino.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Pani wybrała sobie smartwatcha Huawei Watch GT7 z ultrawytrzymałą baterią i funkcją śledzącą wszystkie aktywności na rmfmax.pl. Zgadza się?
3: Dokładnie.
0: No to pani Karolino, proszę wyjaśnić, w jaki sposób ten smartwatch pełni funkcję narzędzia wspierającego przetrwanie studenta kryminologii?
3: Wiadomo, jak to jest na studiach. Czasem są nudne wykłady, nudne ćwiczenia, więc trzeba sobie jakoś odczytać wiadomości od znajomych. Telefon jest ciężko wyjąć, a tutaj na smartwatcha wiadomość przyjdzie i będzie można odczytać.
0: Tak z przyczajki.
3: Tak z przyczajki.
2: No właśnie.
3: Studia są stresujące, więc fajnie by było wiedzieć, jaki się ma tętno, na przykład podczas pisania trudnego kolokwium.
2: To się zgadza. Tak, napisała pani też tutaj w swojej pracy, że zegarek jest potrzebny, żeby dyskretnie ogarniać te powiadomienia. No i proszę powiedzieć, czy to należy uznać za przejaw kreatywnej organizacji czasu?
3: Tak, ponieważ wykonuje się dwie czynności tak naprawdę naraz i studiuje i można porozmawiać ze znajomymi.
2: Życie towarzyskie też jest istotne w tym życiu studenckim. My, mimo że już po tej drugiej stronie, to jednak też to rozumiemy. Więc pani Karolino, 1000 zł do wykorzystania na mediaexpert.pl. Taka karta podarunkowa leci w twoją stronę.
3: Dziękuję bardzo.
0: Zdane na piąteczkę.
3: Oby tak było.
2: No a ty jeszcze na studiach jesteś, Karolina?
3: Właśnie wracam z zajęć.
2: Właśnie wracasz z zajęć. I jak? Dzisiaj pewnie już połowa sali, nie? Z tego, co wczoraj.
3: Tak, tak, dzisiaj już
0: po studenckim czwartku.
3: Tak.
2: Super, czyli weekend się rozpoczyna bardzo przyjemnie, mamy nadzieję. 1000 zł jest już twoje. No i co? Trzymaj się, miłego słonecznego weekendu ci życzymy.
3: Dziękuję bardzo.
2: Mega, pa.
3: Do widzenia.
4: Max. Audycja zawierała lokowanie produktu.
1: W programie lokowano znak towarowy Media Expert, należący do właściciela sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.

0: Dawdox i How Does It Feel w RMF Max. Dzisiaj piątek wyjątkowy, pierwszy tydzień złotej kumulacji za nami w RMF Max. Były wielkie emocje, a dzisiaj będą jeszcze większe.
1: Nawet 1 000 000 złotych, albo gwarantowane 66 tysięcy w sejfie. Jak to działa? Wysłasz SMS-a z hasłem Max na 7467 za 4,92 lub wchodzisz przez rmfmax.pl.
0: 7467 to jest nowy numer, ale chyba już pamiętacie. Dzisiaj po wyborze sejfu gwarantowane 66 tysięcy.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Dużo dobrego. Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
5: Jesień to idealny czas na ciepłą herbatę, koc i zmianę adresu na lepszy. Z deweloperem Atal nie musisz wybierać między świetną lokalizacją a dobrą ceną. Odkryj szczecińskie inwestycje Heiki City oraz Atal Floriana. Skorzystaj z wyjątkowych jesiennych okazji. W Heiki City rabaty na wybrane mieszkania sięgają aż 100 tysięcy złotych. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
6: Michał, w salonie Stalrem otworzyli właśnie nową ekspozycję drzwi Porta. Ach, teraz to już na pewno mają największy wybór drzwi Porta wewnętrznych i zewnętrznych. O, patrz, nawet niebieskie mają.
7: A mają takie, co reagują na sezamie otwórz się?
6: Nie żartuj, tylko odłóż ten komputer i jedziemy sprawdzić na żywo zamiast szukać w necie.
7: Niezależnie od Twoich potrzeb odwiedź salon drzwi Stalrem. Szczecin, Bohaterów, Warszawy 29B. Pomożemy, doradzimy i zamontujemy idealne drzwi do Twojego domu.
6: Michał, szybciej, bo wszystkie drzwi nam zamknął.
8: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
9: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
10: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na crediagricole.pl/firmy.
11: Dzieci ogarnięte?
12: Ogarnięte!
11: Praca?
12: Jak zawsze!
11: A ty?
12: Ja?
11: No właśnie. Kiedy ostatnio zrobiłaś coś dla swojego zdrowia?
12: Chyba czas to nadrobić.
11: I jest dobra okazja. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Dlatego 3 października w Galaxy czekają na nas bezpłatne badania USG piersi, inne badania profilaktyczne oraz spotkania ze specjalistami z dziedziny zdrowia i urody.
12: Kobiecość pod dobrą opieką?
11: Koniecznie.
13: 3 października od 10 do 18 w Galaxy. Zadbaj o siebie, bo jesteś ważna.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Peacock 250 gramów 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: I po reklamie.

0: Martyna.
1: Lady Gaga.
0: Z tej strony modelki.
2: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
3: Szczecin 98,4 FM.
4: Za kilka godzin nad naszym miastem zapadnie zmrok. Jednak jeśli liczyliście na to, że udacie się na romantyczny spacer w świetle gwiazd, to muszę was rozczarować. Gwiazd dziś widzieć za bardzo nie będziemy przez duże zachmurzenie, ale to chyba jedyne większe pogodowe zmartwienie. Według synoptyków nie powinno padać, uspokoi się także wiatr, a temperatura też do najniższych tej jesieni się nie zaliczy. Po zmierzchu ma być do 16 stopni, a w nocy obniży się do 12.

0: No i to jest typowo piątkowe granie Two Colors Primadonna. 6 minut zostało do godziny 16 w RMF Max.
1: Czas ucieka szybciutko, a ja przypominam, że dzisiaj nasz ostatni taniec Świderski Borycka po raz ostatni w kanale nadawczym w tym składzie. Chociaż pewnie jeszcze się to kiedyś powtórzy, ale uwaga. No to a propos tego ostatniego tańca. Koszulka Michaela Jordana, w której wystąpił w swoim ostatnim meczu w barwach Chicago Bulls, została sprzedana za prawie 12,5 miliona dolarów.
0: Wow.
1: Szybko licząc, około 50 milionów złotych.
0: Kupa hajsu, no ale słuchaj, kto wie, może za jakiś czas te gąbki z mikrofonów, do których gadaliśmy, też sprzedadzą za gruby hajs.
1: O proszę, jak tutaj ego już urosło, proszę bardzo. Nie, no ja myślę, że do tego czasu to te gąbki już mogą zacząć żyć własnym życiem, wiesz?
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: W najnowszej rozmowie bratnich dusz pojawiła się Paulina Hornik.
4: Ty powiedziałaś, że chodziłaś do psychologa miłosnego.
5: Ja do niej trafiłam przypadkiem. Zaczęłam myśleć, czy ja może jestem chora psychicznie i chciałam z nią to przegadać. Zadała mi jedno bardzo ważne pytanie. Czy szukasz chłopaka, czy męża?
3: Agata Świderska i Adrianna Krysian rozmawiają o życiu, uczuciach i związkach. Bratnie dusze z Pauliną Hornik. W sobotę po 10 w RMF Max.
2: Ogłoszenie RMF Max.

0: Bosch serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
0: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
1: Sposób na Twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
0: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Sensus Balance w Szczecinie to podmiot leczniczy udzielający świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej i psychoterapeutycznej oraz konsultacji dietetycznych, diabetologicznych, neurologicznych i pedagogicznych. Ze świadczeń mogą korzystać dzieci, młodzież i dorośli. Informacje o specjalistach i rejestracji dostępne są na stronie sensusbalance.com. Sensus Balance. Szczecin, ulica Małopolska, 11/2.
4: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, więc napoje roślinne Alpro od 750 ml do litra w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 3 października.
5: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
6: Dzieci ogarnięte?
7: Ogarnięte!
6: Praca?
7: Jak zawsze!
6: A ty?
7: Ja?
6: No właśnie. Kiedy ostatnio zrobiłaś coś dla swojego zdrowia?
7: Chyba czas to nadrobić.
6: I jest dobra okazja. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Dlatego 3 października w Galaxy czekają na nas bezpłatne badania USG piersi, inne badania profilaktyczne oraz spotkania ze specjalistami z dziedziny zdrowia i urody.
7: Kobiecość pod dobrą opieką?
6: Koniecznie.
8: 3 października od 10 do 18 w Galaxy. Zadbaj o siebie, bo jest ważna.
9: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.

0: Szczecin 98,4 FM.
1: Minęła 16, Marek Mikulski. Zaczynamy Flash w RMF Max, Szczecin. Ukraina wstrzymała ekstradycję do naszego kraju Polaka zatrzymanego we Lwowie pod zarzutem gigantycznych oszustw na kwotę 120 milionów euro. Chodzi o Bronisława D., ściganego czerwoną notą Interpolu, który w marcu został zatrzymany we Lwowie podczas wspólnej akcji polskiej i ukraińskiej policji. Dlaczego Ukraińcy nie wydali ściganego?
2: W korespondencji z polską stroną nie podali powodów. Napisali jedynie, że ustalony na 23 września termin jest nieaktualny. Ten mężczyzna był ścigany od 2017 roku. Po zatrzymaniu w marcu trafił do aresztu i rozpoczęła się procedura ekstradycyjna. Zgodę na przekazanie go Polsce wydał ukraińskie władze. Jednak sąd zwolnił podejrzanego z aresztu.
1: To był Krzysztof Zasada.
0: Słuchacie RMF Max Szczecin.
1: Jak wiecie z fleszy, w październiku 4 szczecińskie żłobki miejskie otwierają swoje drzwi dla rodziców. To szansa, by sprawdzić, jak wygląda codzienność najmłodszych i poznać placówki od środka. I co ważne, by je przetestować, nie trzeba brać wolnego. Więcej o tym reporter RMF Max Dawid Siwek. Posłuchajcie.
3: Jutro, czyli w sobotę 3 października, dni otwarte odbędą się w 3 żłobkach na Prawobrzeżu. Od 9 do 11 będzie można zajrzeć do Muszelki przy ulicy Żaglowej i Żagielka przy ulicy Fregaty. To 2 oddziały żłobka numer 1 w Dąbiu. Od 10 do 12 otwarty dla chętnych będzie żłobek numer 2 Słoneczko przy ulicy Kostki Napierskiego na osiedlu Słonecznym. Z kolei w sobotę za tydzień rodzice będą mogli odwiedzić żłobek numer 8 Wróbelki przy ulicy Niedziałkowskiego. Tam drzwi otwarte będą od 10 do 12. W tym czasie rodzice mogą zobaczyć salę, miejsca zabaw i odpoczynku oraz dowiedzieć się, jak wygląda dzień w żłobku, by wybrać najlepszą placówkę dla swoich maluszków.
1: Tyle od Dawida, a my przechodzimy do kolejnego tematu. Jeśli żłobki was nie interesują, bo na przykład nie macie dzieci, to powinniście jutro zajrzeć do szczecińskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt. Będziecie mogli zobaczyć, jak wygląda codzienna praca placówki, poznać jej czworonożnych podopiecznych, porozmawiać ze specjalistami i dowiedzieć się więcej o adopcji oraz wolontariacie. Będzie głośno o wodzie w szkołach. Od rana w RMF Max informujemy was, że ruszyły już zapisy do drugiej edycji warsztatów dla dzieci Przyjaciele Wody, które organizuje Zakład Wodociągów i Kanalizacji. To zajęcia dla dzieci w wieku od 4 do 6 lat oraz uczniów zerówek i klas 1-3. Podczas spotkań dzieciaki dowiedzą się, skąd

0: bez końca.
1: 16:13 w RMF Max, Oskar Sims bez końca. A tymczasem na Podhalu, słuchajcie, padł kolejny rekord. I uwaga, nie jest to rekord skoczni. Wyrosła tam dynia o imieniu Nadia, która waży prawie 700 kg.
2: To już jest ten sezon.
1: Tak, coś, sezon na dynię, Halloween się zbliża. No i taka dynia w szczycie wzrostu, doczytałem, słuchajcie, potrafi wypić nawet 1000 litrów wody dziennie. 1000 litrów.
2: Niesamowite. Słuchajcie, to jeśli komuś akurat tak spadło ciśnienie w kranie na Podhalu, to spokojnie, to nie awaria. To po prostu Nadia robiła masę, okej? Okay? RMF Max.
1: Potem będzie rzeźba. Michiko, Jason Derulo, DJ Gorza, Melody grają w RMF Max.

0: Głęboki wdech. Biorę teraz. Piotrek też.
1: Mogę już wypuścić?
0: Możesz. Bo my oddychać musimy. A wy dobrze by było, jakbyście złapali telefon, bo to jest już, słuchajcie, ostatnia chwila, żeby się zgłosić dzisiaj po milion.
1: Ostatnie 10 minut do losowania złotej kumulacji.
0: Złota kumulacja, w której dzisiaj będą dzwonić Mateusz i Olek. Oni już są gotowi. Będą wybierać numer za niecałe 10 minut, więc warto być przy telefonie, ale jeszcze jest szansa, żeby się zgłosić.
1: No i pamiętajcie, że dzisiaj w sejfach nie mniej niż 66 tysięcy złotych.
0: Po wyborze sejfu.
1: Ostatnia szansa na wysłanie SMS-a na numer 7467 z hasłem MAX za 4,92 lub zgłoszenie przez rmfmax.pl.
0: Jakbyście jeszcze zapomnieli, jaki to numer, to przypominam 7467 67. Łatwo zapamiętać. No to trzymamy kciuki, słuchajcie, bo emocje rosną. Finał złotej kumulacji już za moment. Ślij MAX na 7467.
2: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
3: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
4: Co robisz w weekend?
5: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
4: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
5: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
4: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
5: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
4: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
6: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
10: A no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Mega promocje w Abra Meble. Tylko do 13 października. Wielkie obniżki cen na sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i materace. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
14: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
15: Chcesz kupić dom, mieszkanie, działkę, znaleźć dobry kredyt? A może wyposażyć mieszkanie? Odwiedź targi nieruchomości i wyposażenia wnętrz w hotelu Marriott przy Bramie Portowej. Zapraszamy 3 i 4 października. Wstęp wolny.
16: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
17: I po reklamie. jestem Radek, a to moja ekipa.
18: Ja też dołączam, jestem Aneta.
19: Cześć, z tej strony Gibbs.
20: Hey, this is Imagine Dragons.
21: Z wami Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
22: RMF Max.
23: Szczecin 98,4 FM.

0: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: To jest bardzo dobry piątek. Asia z Żywca wygrała już dzisiaj 12 tysięcy złotych. A do kogo los uśmiechnie się właśnie teraz? To jest Złota Kumulacja. Dzwonimy i zgodnie z regulaminem czekamy 6 sygnałów. Pierwszy za nami.
2: U kogoś ten telefon powinien już dzwonić. Bardzo ważny telefon. Cokolwiek teraz robicie, musicie zostawić te sprawy, bo chcemy pogadać z wami o ogromnych pieniądzach w Złotej ogromnych Kumulacji.
1: Pieniądzach. Bardzo dużych pieniądzach.
2: 3 sygnały za nami. Czwarty. Halo.
1: Halo, halo.
3: Słucham.
2: Dzień dobry. Tu Złota Kumulacja. Kłaniamy się bardzo nisko. Mateusz Opierchał, Olek Sikora. Dzwonimy w sprawie sejfów. Dzień dobry.
1: Jak ci na imię?
3: Halo, halo, dzień dobry. Niemożliwe. No,
1: możliwe.
3: Nie wierzę.
1: Do kogo się dodzwoniliśmy?
3: Niesamowite. No właśnie was słucham w radiu. Wracam akurat do domu.
2: Idealnie się złożyło. Zdradź nam swoje imię, kochana, szybciutko.
3: Monika.
2: Monika. Monika, skąd jesteś?
3: W takiej małej miejscowości między Cieszynem, spod Cieszyna.
2: Spod Cieszyna.
3: Województwo śląskie.
1: Spod Monia, Cieszyna, ważna sprawa. Dokładnie. Od razu przechodzimy do rzeczy, bo tu wielka kasa na ciebie czeka. Wybierz sejf od 1 do 30. Tych sejfów mamy 30, jeden za chwilę będzie twój. Dawaj.
3: A wiecie, że to tak bardzo ciężko, bo już tyle razy was słuchałam i tak zawsze myślałam. Albo 1, albo 5, albo 10, różne numerki. I wiecie, że jak
1: dzisiaj
3: teraz do mnie dzwonicie, to ja nie wiem, po prostu nie wiem.
2: Bardzo cię prosimy, musisz wybrać, to jest bardzo ważne, od 1 do 30. Który numer?
3: Dobra, 1, pierwszy z brzegu.
1: 1.
2: Proszę bardzo.
1: 1, proszę bardzo, ona należy do ciebie. Monia, czy ty w ogóle wiesz, co się w tym momencie dzieje?
3: Wiem, co się dzieje. To znaczy, syn mnie musi uszczypnąć, bo tak nie do końca. Nie do końca wierzę, że do mnie zadzwoniliście. O, naprawdę.
1: W takim razie tak. W momencie, kiedy szczypiecie syn, my ci chcemy tylko powiedzieć, że za sam wybór sejfu numer 1.
2: Ale czekaj. Monia, ty wiesz, jakie jest dzisiaj minimum?
1: No właśnie. Sprawdzian.
3: 66.
1: Dobrze.
2: Masz co najmniej 66 tysięcy, Monia.
1: Ale mamy uważną słuchaczkę, Monię. To już jest twoja kasa.
3: Słucham was, codziennie was słucham.
2: Bardzo nas to cieszy. Słuchajcie, Moniko, będziemy chcieli ten sejf, nie ukrywamy, odkupić od ciebie. Zapewne, jak słuchasz, znasz zasady. Od razu kładziemy na stół. Mogę zacząć, Olek?
1: Oczywiście,
2: dobra,
1: proszę.
2: 71 tysięcy. Dużo.
3: O rany, dużo.
2: Dawno takiej kasy nie proponowałem, szczerze mówiąc.
3: Dużo, ale ja się lubię targować, dorzuć coś więcej.
2: Masz coś
3: jest
2: tam.
3: Piątek, Monia, przed weekendem, dorzuć coś
1: Monia,
3: więcej.
1: Dobra jesteś, jeśli chodzi o to targowanie. Ja cię kiedyś chyba na jakieś zakupy muszę wziąć w takim razie, bo ja nie potrafię, ale dobrze. Skoro mamy się targować, to ja ci proponuję. 73 tysiące za twój sejf numer 1. To już jest 7 tysięcy ponad minimum. No naprawdę, tak jak mówił Mati przed momentem, dawno czegoś takiego u nas na antenie nie było.
3: No, a zaokrągli troszeczkę tę kwotę.
2: Monia, my cię weźmiemy na wiejską, będziesz się targować o niższe paliwo, słuchaj.
1: Gdzie ty, Monia, byłaś w ubiegłym
3: tygodniu?
1: Właśnie
3: się wybieram na stację, słuchajcie, to prawie może więcej zatankuję do samochodu.
2: Ile byś chciała? Rzuć kwotą.
3: Rany.
1: Proponuj.
3: Zawsze myślałam, wybiorę sejf. Jeśli w końcu do mnie zadzwonicie, wybiorę sejf. Mm. Ale teraz te 73 tysiące mnie kusi.
2: Kusi, no kusi fajne.
3: Mnie,
2: to jest fajne.
3: Bardzo mnie kusi. Ale to zaokrąglijcie i będzie mnie jeszcze bardziej kusić.
2: Zaokrąglimy do 74.
1: I to jest
2: nasza
3: ostatnia koniec. Kobieta nie wygra z wami. Kobieta nie wygra z wami.
1: Tu nie chodzi o podział na płcie, tu chodzi o to, że po prostu my więcej nie mamy.
2: Monika, sytuacja jest taka, nie mamy więcej niż 74 tysiące w twoim sejfie, nie ma mniej niż 66 tysięcy, ale może tam być milion. Bo w jednym z 30 sejfów milion jest.
3: No właśnie, może być. Może być 74, a może być 66. Rany. No nie wiem, no po prostu.
2: To my odliczymy do trzech w myślach.
3: Ja biorę pieniążki, słuchajcie.
2: Chcesz 74 tysiące?
3: Tak, 74 jest bardzo dużo. Zaraz jadę na stację paliw, więc sobie dotankuję samochód. Full pod.
1: Będziesz miała niezły zapas paliwa.
3: I tak, mam fantastyczny piątek, nie robicie, więc bez problemu.
2: To ostatecznie...
3: Słuchajcie, będzie na jakiś remont, może jakiś fajny wyjazd, fantastycznie.
2: Monia, ostatecznie zapytam, wiedząc, że tam może być milion, mimo wszystko chcesz 74 tysiące, czy jednak otwieramy sejf?
3: No czekaj, a jak będzie milion? Nie, biorę 74, słuchaj.
2: Moniko.
1: Ostatecznie?
3: 74.
1: No
3: tylko
1: dobrze.
3: Jak nie powiesz milion, to ja już do domu nie dojadę.
2: Monika, w takim razie wygrywasz
1: 74 tysiące złotych!
3: Ściskam was wszystkich mocno! Ściskam was mocno! Hurra!
1: Monia, dawaj na tę stację, bo widzę, że dzisiaj stawki paliw cię nie obchodzą.
2: 74 tysiące wygrywa Monika z Podcieszyna i zalewa pod korek jeszcze płyn do spryskiwaczy, kupi razy 10. Serdecznie ci gratulujemy, słuchaj.
3: Dziękuję.
2: I pozdrawiamy cię mocno.
3: Dziękuję, ale zrobiliście mi weekend. Naprawdę,
2: to był naprawdę piękny piątek. Monika z Podcieszyna, 74 tysiące, jeszcze Asia z Żywca przecież 12 tysięcy. Kończymy ten tydzień w złotej kumulacji. Dziękujemy wam bardzo, do gry wracamy w poniedziałek. Szczegóły za moment.
0: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
4: Wow, co to była za akcja w ogóle? Co to jest za hajs?
1: Monika wzięła 74 tysiące złotych.
4: Słuchajcie, milion nadal w grze. Kolejny finał złotej kumulacji w poniedziałek. Można się zgłaszać przez cały weekend, ale po co to odkładać na później, no? Ślij Max na 7467 za 4,92 albo wchodź na rmfmax.pl teraz, bo później zapomnisz, no i smutno, bez sensu będzie, no.
1: rmfmax.pl albo hasło Max na 7467.
0: Max. Reklama.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
5: O, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Jesień to idealny czas na ciepłą herbatę, koc i zmianę adresu na lepszy. Z deweloperem Atal nie musisz wybierać między świetną lokalizacją a dobrą ceną. Odkryj szczecińskie inwestycje Heiki City oraz Atal Floriana. Skorzystaj z wyjątkowych jesiennych okazji. W Heiki City rabaty na wybrane mieszkania sięgają aż 100 tysięcy złotych. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
9: Co robisz w weekend?
10: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
9: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
10: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
9: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
10: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
9: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
11: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
12: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
13: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
14: Dużo dobrego.
15: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
16: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
17: Dobrze.
16: 15 zł.
17: Lepiej.
16: 20 zł.
17: Najlepiej. Na Orlenie?
16: Ciepło.
17: Z kuponami?
16: Cieplej.
17: W Orlen witaj.
18: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
19: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
20: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
21: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
22: I po reklamie.
23: To jest RMF Max.
24: Hity na maksa.
25: Szczecin 98,4 FM.

0: 5 minut zostało do godziny 17. Tutaj RMF Max, tutaj kanał nadawczy Neptunika. What If, to już za nami w głośnikach.
1: Dla mnie to zawsze będzie Neptunica, przepraszam.
0: Jak bałkanica.
1: Możecie sprawdzić na rmfmax.pl, bo ten numer na pewno na liście do głosowania jest, nie?
0: Zdecydowanie jutro na liście Hot Bands po 17. Zapraszam serdecznie.
1: No dobra, dobra. No co o tym świecie piłkarskim?
0: Erling Haaland, kojarzycie? Piłkarz reprezentacji Norwegii i Manchesteru City. Słuchajcie, mimo tych milionów na koncie, chłop sam u siebie sprząta.
1: Naprawdę?
0: Nie ma żadnej pani sprzątającej i tak dalej.
1: Ja jestem trochę w szoku, ale no w sumie wiecie, bardzo dobrze. No chłop ma opanowany pressing nie tylko na boisku, ale też przy odkurzaczu. I tak trzeba żyć. Bądźcie z kanałem nadawczym po 17 i będzie się działo. Hity na maksa.
2: Jest! Mamy to! Piąteczek!
3: Reklama. Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
4: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
5: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
6: Pani Celinka wie, co jest super.
7: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
6: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
8: Dzieci ogarnięte?
9: Ogarnięte!
8: Praca?
9: Jak zawsze!
8: A ty?
9: Ja?
8: No właśnie, kiedy ostatnio zrobiłaś coś dla swojego zdrowia?
9: Chyba czas to nadrobić.
8: I jest dobra okazja. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Dlatego 3 października w Galaxy czekają na nas bezpłatne badania USG piersi, inne badania profilaktyczne oraz spotkania ze specjalistami z dziedziny zdrowia i urody.
9: Kobiecość pod dobrą opieką?
8: Koniecznie!
10: 3 października od 10 do 18 w Galaxy. Zadbaj o siebie, bo jesteś ważna. Let's go!
11: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
12: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład wedlowskie ptasie mleczko 340 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 18,89. Najniższa cena z 30 dni 21,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
13: I po reklamie.

0: Witajcie, mam na imię Klaudia.
1: Cześć, jestem Kuba.
2: Hi, this is Britney Spears.
3: Hi, this is David Guetta.
4: Z wami Piotr Ambroży. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Szczecin 98,4 FM.
7: Po 17, Marek Mikulski. Zaczynamy Flash w RMF Max. Szczecin. To będzie gorąca niedziela w stolicy. Organizacje prozwierzęce będą protestować przed siedzibą Ministerstwa Rolnictwa. Nie podoba im się proponowana przez resort minimalna powierzchnia kojca dla psów.
8: Najmniejsze mają mieć 4 metry kwadratowe, największe tylko 10. W zależności od wielkości psa dla organizacji prozwierzęcych to więzienie, a nie kojec.
9: Można sobie łatwo wyobrazić 2 metry w jedną, 2 metry w drugą. Te miejsca to będą po prostu miejsca takiej dożywotniej kaźni.
8: Mówi Magdalena Silska z Otos Animals i jej organizacja proponuje znacznie większe kojce od 15 do 24 metrów kwadratowych. Ministerstwo rozważa zmiany w projekcie.
7: Tyle, Michał Radkowski.
6: To jest RMF Max Szczecin.
7: Okolice Wałów Chrobrego znów zamknięte. Tak będzie jutro. Ze względu na inaugurację roku akademickiego na Politechnice Morskiej. Już dziś na chodniku vis-a-vis Muzeum Narodowego rozpocznie się budowa trybuny, a od północy zamknięte będą Wały Chrobrego i częściowo ulice Zygmunta Starego, Szczerbcowa, Wawelska i Jarowita. Uroczysta inauguracja roku dla studentów PM-ki rozpocznie się jutro o 11.
10: W tym roku rozpoczynamy nowy rok akademicki z bardzo dobrym wynikiem rekrutacji. Prawie 36% więcej studentów pierwszego roku niż w zeszłym roku rozpocznie studia na Politechnice Morskiej, także bardzo się cieszymy. Wszystkich ich będzie można zobaczyć na inauguracji roku akademickiego, bardzo widowiskowej inauguracji, na którą też wiem, że mieszkańcy Szczecina czekają, bo wielu mieszkańców przychodzi na Wały Chrobrego, żeby zobaczyć, jak rozpoczynamy nowy rok akademicki.
7: Zapowiada rzeczniczka Politechniki Morskiej Anna Malec. We Fleszu zmieniamy temat. Teraz nie będzie wymówki. Ruszyła e-strefa, czyli nowy serwis internetowy dla kierowców w Szczecinie. Jak wiecie z RMF Max, teraz każdy w ciągu kilkudziesięciu sekund może sprawdzić, czy ma nieopłacone parkowanie i od razu uregulować opłatę online.
11: Możemy połączyć numer rejestracyjny swojego pojazdu z numerem telefonu i wtedy będziemy otrzymywali po prostu alerty, powiadomienia o tym, że pojawiło się w systemie nowe zawiadomienie.
7: Przekonuje Dariusz Sadowski, rzecznik prasowy spółki NIOL, operatora SPP. A jak szybko pojawi się zawiadomienie w systemie?
11: To nie jest tak, że jeżeli my dzisiaj nie opłacimy postoju o godzinie 11, to o godzinie 13 już w tym systemie to powiadomienie będzie. Potrzebujemy 48 godzin albo w przypadku weekendów dwóch dni roboczych, żeby takie zawiadomienie w systemie mogło się pojawić.
7: Dodaje rzecznik. Od klasycznych podróży przez ekstremalne wyprawy, aż po seks, turystykę, migracje zarobkowe i podróże duchowe. Już jutro rusza 8. edycja festiwalu Okolice Literatury. Tym razem motywem przewodnim jest turystyka, ale w bardzo szerokim ujęciu.
12: Tym, od czego zaczynamy tegoroczny festiwal Okolice Literatury, jest właśnie spacer dla całych rodzin z Kasią Brzozowską. Ten spacer startuje już 3 października, czyli w najbliższą sobotę o godzinie 11.
7: Mówiła Anna Gąsiorowska z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie. Pełny program i zapisy na wybrane atrakcje są dostępne na stronie okoliceliteratury.pl.
6: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Idzie wieczór, a wraz z nim wolność. Zaczynamy weekend i mam nadzieję, że już macie plany na szalony piątek. Podpowiem, że wytrzymacie dziś zabawę w plenerze. Co odważniejsi mogą iść na ognisko, dla innych grill na działce u szwagra wystarczy. Ale warunki będą, bo ma nie padać. Wiatr na wieczór się uspokoi, a na termometrach zobaczymy maksymalnie do 16 stopni. Później w nocy ma spaść do 12, ale jak dobrze konar zapłonie, to zimno wam nie będzie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
14: No jest pięknie, 4 minuty po godzinie 17 w RMF Max, tutaj cały czas kanał nadawczy.
15: Piotrek Świderski, już widzę, w weekend ci zapachniał, co? A tu jeszcze godzinka z kanałem nadawczym, bądźcie blisko, będzie się działo teraz Temper City, a tu Świderski i Borycka.

0: Myślicie, że Pitbulla kiedyś może być za dużo? Otóż nie, a na pewno nie. W piątek Give Me Everything za nami w RMF Max, a jak piątek, no to muszą też być premiery. I teraz w kanale nadawczym Tamteradam. Jest to, który wraca do swoich korzeni.
1: Wraca do muzyki trance i uwaga, w czerwcu, jakby ktoś nie wiedział, w czerwcu 2027, po ponad 20 latach znowu zagra seta w Polsce na stadionie Legii Warszawa.
0: Piękna sprawa. Jeszcze bilety są, czy już wyprzedane?
1: Coś tam czytałem, że są, ale te najdroższe VIP-owskie.
0: A, dobra, słuchajcie, trochę cierpliwości, na pewno coś się jeszcze pojawi, a my tymczasem gramy premierowo nowy numer od Tiesto, to Hard to be Around w RMF Max. And now, ladies and gentlemen,

0: Te piątkowe powroty z pracy przy Kygo smakują wyjątkowo dobrze. Jego Take Me Back na 18 minut po godzinie 17 w RMF Max. No to jeśli wracacie akurat do domku albo już w nim jesteście, no to dajcie nam znać, jak się cieszycie z piątku. Nagrajcie nam na Messengera głosówkę, jak według was brzmi piątek.
1: Kilka propozycji mamy, proszę bardzo.
2: Jest! Mamy to! Piąteczek!
0: To nasza ulubiona dotychczasowa.
1: Totalnie ulubiona. Być może już ją słyszeliście na antenie RMF Max, bo w piątek ten dźwięk często się pojawia. Jeszcze jedna też fajna.
3: To nie pasek klinowy w moim golfie. To piątek.
1: Poprzeczka jest postawiona bardzo wysoko, ale chcielibyśmy też dorzucić jakieś nowe głosówki w antenę RMF Max, więc jeśli chcielibyście się usłyszeć, być może po raz pierwszy, no to warto nagrać głosówkę i wysłać ją do nas Messengerem. Jak brzmi piątek? Szukamy jeszcze lepszych propozycji, żeby mogły się pojawiać właśnie w piątki na antenie RMF Max.
4: RMF Max. Ogłoszenie RMF Max.
5: W najnowszej rozmowie bratnich dusz pojawiła się Paulina Hornik.
6: Ty powiedziałaś, że chodziłaś do psychologa miłosnego.
7: Ja do niej trafiłam przypadkiem. Zaczęłam myśleć, czy ja może jestem chora psychicznie i chciałam z nią to przegadać. Zadała mi jedno bardzo ważne pytanie. Czy szukasz chłopaka, czy męża?
5: Agata Świderska i Adrianna Krysian rozmawiają o życiu, uczuciach i związkach. Bratnie dusze z Pauliną Hornik. W sobotę po 10 w RMF Max.
4: Ogłoszenie RMF Max.

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to...
1: Nareszcie jest piątek, męskie granie orkiestra w RMF Max.
2: Kanał nadawczy w RMF Max. Świderski i Borycka.
3: A nasza skrzynka głosowa na Messengerze zapłonęła od waszych piątkowych wiadomości. Jak robi piątek? Mamy kolejne propozycje, proszę bardzo.
4: To już dziś piątek, piąteczek, piątunio.
1: A to chyba jakiś minister świeżo po pierwszym piątku.
3: Pierwszy piątek miesiąca przecież dzisiaj, no tak?
1: Tak.
5: Hello, so, te jak piątek, i jak piątek, on jak piątek. T jak piątek, E jak piątek, K jak co? Oczywiście piąteczek!
3: Juhu!
1: Czy liderka, nasza Maxowa czy liderka, proszę
3: Maxowa
1: bardzo.
3: Maxowa czy liderka na pewno jeszcze będzie wracać na antenę RMF Max. Co jeszcze mamy?
6: No i wjechał on, pan piątek.
3: Wjechał. Bardzo się z tego cieszymy. Dajcie znać, jeśli chcielibyście się w tym pięknym

szlachetnym składzie znaleźć. Te głosówki będą latać po piątkowej antenie RMF Max, nie tylko dziś, ale pewnie też za tydzień, więc jest jeszcze szansa, żeby się dograć. Messenger RMF Max, tutaj dajcie swoją głosówkę.

0: Piątek. Tygodnia, koniec i początek. Jedziemy, dajemy w tamburynek.
1: Dajemy w tamburynek, dokładnie tak. Alan Walker i Ava Max z nami. Piątkowe głosówki cały czas spływają na Messengera RMF Max, co bardzo nas cieszy.
2: Bardzo nas cieszy, a to dajemy w tamburynek, no to może być hasło przewodnie tego weekendu.
1: Tak, zapamiętujemy to sobie, bierzemy do serduszka. Chociaż mamy jeszcze jedną głosówkę, która bardzo nam do serduszka właśnie zapadła, posłuchajcie.
3: Piąteczek przychodzi!
4: Smuteczek odchodzi!
2: W duecie chyba jeszcze nie było.
1: W duecie jeszcze nie było. Dzięki za wszystkie głosówki, one się będą pojawiać w RMF Max, gdzieś między piosenkami w piątki. Być może jeszcze kolejny nabór takich głosówek zrobimy. O, i jeszcze kolejne wpadają na Messengera RMF Max. No fajnie, że jesteśmy w kontakcie, fajnie.
2: Super ekipa, najlepsza.
5: Max. Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
7: Chcesz kupić dom, mieszkanie, działkę, znaleźć dobry kredyt? A może wyposażyć mieszkanie? Odwiedź targi nieruchomości i wyposażenia wnętrz w hotelu Marriott przy Bramie Portowej. Zapraszamy 3 i 4 października. Wstęp wolny.
8: Dzieci ogarnięte?
9: Ogarnięte!
8: Praca?
9: Jak zawsze!
8: A ty?
9: Ja?
8: No właśnie, kiedy ostatnio zrobiłaś coś dla swojego zdrowia?
9: Chyba czas to nadrobić.
8: I jest dobra okazja. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Dlatego 3 października w Galaxy czekają na nas bezpłatne badania USG piersi, inne badania profilaktyczne oraz spotkania ze specjalistami z dziedziny zdrowia i urody.
9: Kobiecość pod dobrą opieką?
8: Koniecznie!
10: 3 października od 10 do 18 w Galaxy. Zadbaj o siebie, bo jesteś ważna.
11: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
12: Phonix Ból Uszu Max.
11: Słucham?
12: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
11: Phonix Ból Uszu Max?
12: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamy zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. Let's go!
14: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
15: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
16: I po reklamie.

0: tu Roxy Węgiel.
1: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
2: RMF Max.
3: Szczecin 98,4 FM.
4: Idzie wieczór, a wraz z nim wolność. Zaczynamy weekend i mam nadzieję, że już macie plany na szalony piątek. Podpowiem, że wytrzymacie dziś zabawę w plenerze. Co odważniejsi mogą iść na ognisko, dla innych grill na działce u szwagra wystarczy. Ale warunki będą, bo ma nie padać. Wiatr na wieczór się uspokoi, a na termometrach zobaczymy maksymalnie do 16 stopni. Później w nocy ma spaść do 12, ale jak dobrze konar zapłonie, to zimno wam nie będzie.

0: Dobre piątkowe house'owe bity. Tak, to właśnie leci grupa Enatur z Holandii w RMF Max. A po godzinie 18 jeszcze więcej takich bitów, no bo graba wjeżdża z Max Party.
1: Jak jedziecie sobie teraz na imprezę, to warto zostać z RMF Max. Banger za bangerem gramy przez cały weekend zresztą, więc bawcie się dobrze. A my za dzisiaj już dziękujemy. Justyna Borycka.
0: Piotrek Świderski.
1: Kanał Nadawczy wraca w poniedziałek po 15, więc do usłyszenia, pa!
0: Trzymajcie się. RMF Max.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jesień to idealny czas na ciepłą herbatę, koc i zmianę adresu na lepszy. Z deweloperem Atal nie musisz wybierać między świetną lokalizacją a dobrą ceną. Odkryj szczecińskie inwestycje Heiki City oraz Atal Floriana. Skorzystaj z wyjątkowych jesiennych okazji. W Heiki City rabaty na wybrane mieszkania sięgają aż 100 tysięcy złotych. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
4: Dzieci ogarnięte?
5: Ogarnięte!
4: Praca?
5: Jak zawsze!
4: A ty?
5: Ja?
4: No właśnie. Kiedy ostatnio zrobiłaś coś dla swojego zdrowia?
5: Chyba czas to nadrobić.
4: I jest dobra okazja. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Dlatego 3 października w Galaxy czekają na nas bezpłatne badania USG piersi, inne badania profilaktyczne oraz spotkania ze specjalistami z dziedziny zdrowia i urody.
5: Kobiecość pod dobrą opieką?
4: Koniecznie.
6: 3 października od 10 do 18 w Galaxy. Zadbaj o siebie, bo jesteś ważna.
7: Nowy rok akademicki na wypasie?
8: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
9: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Sensus Balance w Szczecinie to podmiot leczniczy udzielający świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej i psychoterapeutycznej oraz konsultacji dietetycznych, diabetologicznych, neurologicznych i pedagogicznych. Ze świadczeń mogą korzystać dzieci, młodzież i dorośli. Informacje o specjalistach i rejestracji dostępne są na stronie sensusbalance.com. Sensus Balance. Szczecin, ulica Małopolska, 11/2.
11: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
12: I po reklamie.

0: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
1: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
2: Hey, I'm Ed Sheeran.
3: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
5: Marek Mikulski, to już najwyższy czas na flash w RMF Max Szczecin. Czy szczecińscy policjanci dopuścili się samosądu? Dwaj funkcjonariusze z komisariatu Szczecin Pogodno zostali zawieszeni. Oficjalnie ma to dotyczyć przekroczenia uprawnień. Jednak, jak podaje Szczecińska Wyborcza, sprawa ma być związana z wydarzeniami sprzed 2 lat. Po złapaniu podejrzanego o dokonanie czynności seksualnych na 9-miesięcznym dziecku, mężczyzna miał być traktowany agresywnie i zostać wykorzystanym seksualnie przez funkcjonariuszy za pomocą policyjnej pałki. Prokuratura zarzuty policjantom postawiła dopiero w czerwcu tego roku. Warto przypomnieć, że mężczyzna, który sam miał donieść o wykorzystaniu go przez policjantów, został prawomocnie skazany na 25 lat więzienia. Kamienice na Kolumba do remontu. Wielkie zmiany szykują się w tej części miasta. Zakład Budynków i Lokali Komunalnych rozstrzygnął 2 przetargi na kompleksową modernizację historycznych budynków. Obejmuje ona szeroki zakres prac budowlanych, konserwatorskich i termomodernizacyjnych, które odnowią historyczną zabudowę i znacząco poprawią komfort życia mieszkańców. Przeprowadzenie prac przy obiektach pod numerami 3 i 6 to dopiero początek rewitalizacji tej części miasta. Docelowo planowana jest modernizacja nawet 10 kamienic. W kolejnych etapach, w zależności od dostępności środków finansowych w budżecie miasta, planowane jest odnowienie budynków z numerami 7 i 8. W Kołbaskowie poszerzają cmentarz. Rusza właśnie pierwszy etap inwestycji. W ramach rozbudowy powstanie m.in. 509 grobów pojedynczych, 101 grobów rodzinnych i 4 ściany urnowe, łącznie dla 288 urn. Dodatkowo powstać mają nowe dojścia i dojazdy, a także ogrodzenie z cegły klinkierowej. Przyjaciele wody wracają do szczecińskich szkół i przedszkoli. Ruszyły już zapisy do 2. edycji warsztatów, które organizuje Zakład Wodociągów i Kanalizacji. To zajęcia dla dzieci w wieku od 4 do 6 lat oraz uczniów zerówek i klas 1-3, mówi Hanna Pieczyńska ze ZWiK-u.
6: Można do nas pisać, zgłaszać się na kolejną edycję naszego programu. Przedszkolaki klasy 1-3 to są te dzieci, którym opowiemy o tym, jaka jest droga wody od źródła do naszego kranu, jak to zrobić, żeby ją oszczędzać, dlaczego ona jest taka ważna, czy jej zabraknie.
5: W ubiegłym roku z programu skorzystało prawie 4000 dzieci. Co ważne, przedstawiciele ZWiK-u odwiedzają grupy i klasy zupełnie bezpłatnie. Wystarczy się umówić i ustalić dogodny termin. Ta fala rozlała się w Polsce w latach 80., a jej skutki odczuwamy do dziś. Spokojnie, nie chodzi jednak o żadną katastrofę, a o muzykę. 9 października w Trafo, Trafostacji Sztuki w Szczecinie gościem będzie Rafał Księżyk, autor książki Fala, rok 1984 i polski postpunk. To będzie opowieść o zmianach, jakie wtedy nastąpiły w polskiej scenie muzycznej i o konsekwencjach, które są odczuwalne do dziś. Autor zabierze nas do Ustrzyk Dolnych, Łańcuta, Rzeszowa, Puław, Zduńskiej Woli, Torunia, Bydgoszczy i Piły, bo to z tych miejsc wywodzili się muzycy, którzy zaczęli zmieniać oblicze polskiego rocka.
4: Zaraz pogoda w RMF Max.
7: Zaraz pogoda w RMF Max.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Najwyższy czas na prognozy dotyczące całego weekendu. Jak będzie dzisiejszego wieczora, to już wiecie. Jutro zdecydowanie lepiej, a lepiej, bo więcej słońca. Pozostałe wartości zostaną właściwie na takim samym poziomie, czyli maksymalnie temperatura do 18 stopni, lekki, chłodny wiatr powieje ze wschodu, a ciśnienie będzie bardzo wysokie. W niedzielę z kolei duże zachmurzenie, też 18 stopni, nadal będzie bardzo wysokie ciśnienie, ale powoli zacznie opadać. W obydwa dni będziecie mogli spokojnie wybrać się na jesienny, rodzinny spacer.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
9: Ale to był piękny dzień. No i jeszcze się nie skończył. Jeszcze zdążycie wyjść sobie na spacer. Przemek Grabowski, witajcie piątkowo, weekendowo. W końcu najlepszy czas. Wieczór należy do nas. Od 20:00 nowe wydanie Listy Hop Bands. Fajne nowości, mega premiery. Wiadomo, jak zawsze w piątek, a na starcie mega optymistyczny Alex Warren, jego Passenger.

weekend, jest piąteczek, no to są także house'owe klasyki. Przed chwilą w RMF Max Philip George i jego Wish You Were Mine, a każdy piątek, także u nas w RMF Max, to wiadomo, piątek nowej muzyki, dlatego dzisiaj dużo premier, jesteśmy po premierze nowości od Tiesto. Sprawdzajcie, co się dzieje w poczekalni listy Hot Bands. No i kolejny numer, który polecam wam na weekend, to nowość od Karol G. Słychać, czuć tutaj imprezę, baby, wow.

0: wieczorem tonight.
1: Chodzi oczywiście o tosty z serem. Silva Bumpa, jego remix on tonight. Tak zaczyna się weekend z pozdrowieniem dla naszych wszystkich studentów, no bo przecież wszystko dla nich zaczyna się już oficjalnie. Pierwszy weekend na studiach na pewno będzie bardzo imprezowo. Na początku to zawsze jest bardzo imprezowo, no u nas też będzie dzisiaj wieczorem. Właśnie tak, nie inaczej. Mam też piątkowe nowości. Za kilka minut świeża nuta Travis Scott i jego Rhino.
2: Reklama. Dużo dobrego. Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
3: Jesień to idealny czas na ciepłą herbatę, koc i zmianę adresu na lepszy. Z deweloperem Atal nie musisz wybierać między świetną lokalizacją a dobrą ceną. Odkryj szczecińskie inwestycje Heiki City oraz Atal Floriana. Skorzystaj z wyjątkowych jesiennych okazji. W Heiki City rabaty na wybrane mieszkania sięgają aż 100 tysięcy złotych. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkob.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
8: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie.
9: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
10: Sponsorem programu Niedziela Dzień Świetny jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
11: Myślisz o zawodowej zmianie? Pomyśl tylko. Zarabiasz do 38,52 zł brutto na godzinę, a do tego otrzymujesz ekstra bonus do 2200 zł brutto. Do pracy jedziesz wygodnym, darmowym transportem na wybranych trasach. Na miejscu czekają Twoje dobrze rozplanowane zadania, a w przerwie Twój pyszny obiad za symboliczną złotówkę. Następnie wracasz do pracy w Twoim ulubionym zespole i na dziś koniec. Ale to tylko przykład, bo w końcu to Twoja zmiana. Pracuj w zespole Randstad dla Amazon w Szczecinie. Zadzwoń pod numer 22 454 44 44 lub aplikuj na randstad.pl/praca w magazynie. Więcej informacji podczas rekrutacji. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś filety z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 41% taniej, 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie produkty chemiczne do prania, sprzątania i zmywania, drugi tańszy produkt 60% taniej. Miksuj dowolnie.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.

W piątek w RMF Max i remix Out of Touch od United Nations z dedykacją dla tych, co za kółkiem nie mogą sobie imprezować. No to jest wiadomość dla wszystkich kierowców. Wiecie, że powinniśmy, właściwie no nie powinniśmy, zbyt często używać map, żeby nam się mózgi nie popsuły. Naprawdę, bo okazuje się, że im częściej korzystamy z nawigacji, tym mniej zapamiętujemy trasy w ogóle. No niby to powinno być oczywiste. Kiedy urządzenie podejmuje decyzję za nas, mózg ma po prostu mniej powodów, żeby tworzyć własne mapy drogi. No kiedyś to się jeździło z głowy, były takie czasy, a ja polecam wyłączyć czasami mapę. Może się człowiek zagubi, ale może odnajdzie jakieś ciekawe miejsca, może pojawi się jakaś przygoda gdzieś za rogiem, gdzie nigdy nie byliście, jaka przygoda. No może okaże się, że ktoś się zgubił, zjechał w lewo, w prawo, a tam bar z najlepszą kaszanką w kraju. Albo coś wege też się może zdarzyć. Liwka teraz, też dla tych, co za kółkiem, tak śpiewa weekendowo w RMF Max. Poza tobą nic.

0: Self-Aware, wersja Tempe City. Tak, to świętowanie nie tylko weekendu i piątku, ale także w Międzynarodowy Dzień Zwierząt Hodowlanych. To dzisiaj. No jakie to zwierzątka? No wiadomo, no świnki, kurki też świętują. Krówki, wiadomo. No to niech tam świnka Pepa w chlewiku zatańczy. Zostańcie z RMF Max, wróci Macklemore. Ed Sheeran, sprawdzimy też, jaka pogoda szykuje się na weekend.
1: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
6: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
8: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów NCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także filet z kurczaka 44% taniej. 13,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytek. Oferta ważna do 3 października. Cena przed obniżką 24,99.
11: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
12: Ci panowie z Media Expert.
11: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
13: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
14: I po reklamie.
15: To jest RMF Max.
16: Hit na maxa.
15: RMF Max.
17: Szczecin 98,4 FM.
18: Z dobrych wiadomości mam takie, że najbliższe dni nie przyniosą nam ulewy. Mało tego, sobota ma być dość słonecznym dniem, więc jeśli podobnie do jaszczurek tęsknicie za wygrzewaniem się na kamieniach, to jutro będziecie mieli swoją szansę. Sprzyjać wam w tym będzie także wiatr, bo ten lekki i niezbyt wpływający na odczuwalną. Na termometrach zaś do 18 stopni, 18 także w niedzielę, ale tu już więcej chmur, choć nadal bez deszczu. Obydwa dni będą zachęcały do wyjścia na dwór i kolekcjonowania kolorowych liści.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max. RMF.

0: taki jesienny klimat stworzył w tej produkcji. Nowość w RMF Max, Lost Frequencies i Mary Frost przed chwilą w kawałku Paraiso, tak rajsko, ale dzisiaj poza dziesiątką listy Hot Bands, jeszcze kilka chwil i zaczynamy. Nowe zestawienie, 10 hitów, nowości, premiery, będzie też nowość od Malumy i Shakiry. Sprawdzajcie nowe hity, przyszłe bity na rmfmax.pl. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść. RMF Max.
1: To teraz sprawdźmy, jak może wyglądać klubowa mapa Szczecina. To znaczy, wiemy jak wygląda, ale dokąd warto wyskoczyć akurat dzisiaj? Secret Room Invites Kranz & Sept. To jest impreza, która startuje dzisiaj w hali Odra. No i to tutaj, w trzech roomach, house, minimal, techno, będą fantastyczni goście i będzie na pewno dużo dobrego basu, przy którym będzie można spędzić ten wieczór. Kranz, Sept, Zentaral, Karot i wielu innych DJ-ów pogrywają tam dzisiaj w hali Odra od godziny 20. Poza tym operacja studencka integracja startuje dzisiaj także w Coyote Clubie od godziny 22. W Hormonie dzisiaj VHS Party, czyli impreza, na której nie tylko usłyszycie świetną muzę z lat 80. i 90., ale także zobaczycie do niej teledyski, ale też gwiazdy lat 80. i 90. dzisiaj przyjechały do Szczecina i w Enea Arenie wystąpią zupełnie na żywo Dr. Alban czy Gazebo. It's My Life czy słynne 5 ciastek dzisiaj na żywo w Enea Arenie.
2: Reklama. Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Jesień to idealny czas na ciepłą herbatę, koc i zmianę adresu na lepszy. Z deweloperem Atal nie musisz wybierać między świetną lokalizacją a dobrą ceną. Odkryj szczecińskie inwestycje Heiki City oraz Atal Floriana. Skorzystaj z wyjątkowych jesiennych okazji. W Heiki City rabaty na wybrane mieszkania sięgają aż 100 tysięcy złotych. Szczegóły w biurze sprzedaży Atal oraz na atal.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
8: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
9: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
10: Mega promocje w Abra Meble. Tylko do 13 października. Wielkie obniżki cen na sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i materace. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.

Hej, cześć, witajcie w ten piękny czas, piątek po 20. Fajnie, że jesteście z RMF Max. Przemek Grabowski z wami wieczorowo. Zaczynamy nasz czas od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. Najważniejsze numery, premiery, nowości. I od razu zaczynamy od świeżego bitu na miejscu 10. Wracają chłopaki z Offenbach, przerabiając przebój grupy Star Sailor. Taneczna wersja 4 to the floor na 10.

początek tego numeru to tak bardziej w stylu Malumy, ale końcówka no to już typowa Shakira. Maluma i Shakira w numerze Aqua, taką nutę polecam wam na weekend z RMF Max. To nowość. Czy łączy ich coś więcej niż muzyka? Ja nie wiem, nie mogę potwierdzić, nie mogę zaprzeczyć i czekamy, może po weekendzie doczekają się wolnego miejsca w zestawieniu. A na miejscu 9 nasz kandydat na powrót na jedynkę. Już tam był Alan Walker, Ava Max, ich głośne Fate. RMF Max. Now.

I tak w zestawieniu listy Hobence to chyba też może być tak bez końca. Prawie. Nasz rekordzista tego roku bez wątpienia. Oskar Cyms, piątkowo, ósemka. Teraz coś bardzo świeżego. Nowa gwiazda w RMF Max. To Adela, nie Adel. Adela pochodzi ze Słowacji, urodziła się w Bratysławie. Swoją karierę rozwija przede wszystkim w Europie, a zaczynała od tańca, nie od śpiewania. Taka śpiewająca baletnica i chciała być też w zespole Cat's Eye. Nie dostała się dziewczyny z Cat's Eye przed chwilą. Adela teraz, tak, śpiewa w RMF Max. Ain't in LA.

0: Coraz wyżej na liście Hop Benz, piątkowo siódemka, dziewczyny z Cat's Eye w numerze Animal. A dlaczego taka nazwa? Czy ktoś się nad tym zastanawiał? Ich nazwa pochodzi od kamienia, Cat's Eye. Idea była taka, że każda z tych sześciu dziewczyn ma inny charakter i pochodzenie, ale razem tworzą jedną całość, podobnie jak kamień. Stąd ta filozofia. Dziewczyny, dziękują za wsparcie w Polsce. Zostańcie z RMF Wax, za chwilę piątkowo w zestawieniu Kaigo. Będzie też nowość od modelek.
1: Reklama. A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: Ci panowie z Media Expert.
1: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
5: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
6: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
7: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
8: A cappuccino też za piątkę?
9: Też.
8: A flat white?
9: Też.
8: A...
9: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
11: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
12: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
11: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
12: Ascorvita Max?
11: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowi.
13: I po reklamie.

0: tej strony Krzychu.
1: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
2: Hi, this is Denzel.
3: Hey yo, this is Eminem.
4: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.

Nasze modelki, modelunie wróciły do listy Hobbens. Pomagajmy włodarski, każdy twój ruch to ich nowość, która czeka na wasze głosy pod rmfmax.pl i być może szybką jedynkę tego tygodnia. To się okaże. rmfmax.pl. Głosujecie, komentujecie, a my otwieramy pierwszą piątkę. Tutaj Niemcy z projektu Two Colors. Do tej pory robili covery i remiksy. Ich największy sukces to oczywiście przeróbka Love Fool od projektu Cardigans i tym razem całkowita nowość Prima Donna, już pierwsza piątka.

wywołał ostatnio kontrowersję, twierdząc, że w muzyce house jest mało oryginalnych nowych rzeczy, że wszyscy lecą tylko na przeróbkach. Ale tak nie jest w tym przypadku. Całkowicie nowa produkcja, nowy wykonawca Warriner i Let Me Forget. Tak otwieramy weekend z RMF Max i być może Warriner pojawi się w zestawieniu. Jeszcze na przykład w sobotę? Kto mu da szansę? Myślę, że warto, bo to naprawdę soczysty beat. rmfmax.pl. Idziemy po nową jedynkę i otwieramy pierwszą trójkę. Tutaj chłopaki z Berlina, Fastboy w numerze Music Sounds.

Listy Hot Bands, wiadomości Don't Go Breaking My Heart, świetny DJ, influencer, wiadomo, także kiedyś trener personalny, ale także gwiazda reality show, no bo był przecież w brytyjskim Jersey Shore. Człowiek wielu talentów, to na pewno. Joel czeka na wasze głosy. Na miejscu trzecim, przy piątku, Fastboy w kawałku Music Sounds. Na drugim, klubowo-house'owo Axwell, jego Whatever Turns You On. Ale na miejsce pierwsze wraca nasza przeurocza, uwielbiamy jej głos, w szczególności w tym hicie, ponownie na szczycie. No oczywiście, że Zalia. Tylko kochaj mnie. RMF Max. RMF Max. One. One. One. One.

0: Pięknie, Zalia wróciła na miejsce pierwsze listy Hobbens. Zostańcie z RMF Max, nie zabraknie fajnych bitów z soczystej nuty na piątek. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Przyjemności w Szczecinie w wydaniu tanecznym, klubowym, kulinarnym, a nawet motoryzacyjnym. Takie rzeczy szykują się na ten weekend. Dzisiejszego wieczoru warto pamiętać o tym, że można wybrać się do hali Odra, gdzie w trzech roomach house, minimal i techno będą pogrywać Krant, Seb, Zentaral czy Karot oraz mnóstwo innych DJ-ów. Ale do tego na jutro na przykład możecie też szykować się na Electric Atmosphere do Kosmosu. Duża impreza elektroniczna, klubowa, Skytech, Micro, Cherry aka Breaking Tune. Ich wszystkich będzie można usłyszeć w klubie Kosmos od godziny 20 i z nimi zaszaleć. Kulinarnie, no wiadomo, trwa Oktoberfest w Szczecinie, a zatem spacery szlakiem piwnym, ale także smakowanie, zapoznawanie się ze sztuką piwowarstwa, a wieczorem DJ-skie granie w wykonaniu The Deep in My Soul Collective. A jeśli chodzi o te motoryzacyjne atrakcje, no to zakończenie sezonu z klasycznym Szczecinem na Łasztowni startuje w niedzielę od godziny 14 do 18. Wystawa, spotkanie miłośników klasycznych samochodów, motocykli i pojazdów kolekcjonerskich. Na to możecie tam liczyć.
2: Reklama. Dużo dobrego. Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
3: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
4: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
8: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
9: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
8: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
10: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Halo, Kasia?
12: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
11: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
12: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
13: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: I po reklamie.

0: Martyna.
1: Jestem Kuba. Dołączam.
2: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
3: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
4: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Szczecin 98,4 FM.

Będzie nam trochę smutno, bo Ariana Grande zapowiedziała, że musi sobie zrobić przerwę od wszystkiego, od teatru i od muzyki też, ale pozostało tyle hitów. One Last Time przed chwilą. Przemek Grabowski, witajcie weekendowo, piątkowo po 21:00. A skoro to już weekend, no to Cleo, która pojawi się dzisiaj w remiksie DJ-a Basto, może takiej wersji jeszcze nie słyszeliście? Bardziej imp-

słyszysz tę nowość, jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

piątku Jonas Blue i jego Perfect Strangers, a teraz coś bardzo świeżego. Numer, który nawiązuje do francuskiej muzyki house, był nawet taki cały gatunek bardzo popularny lata temu, czyli French House'y. French House'y robili Modjo, Stardust, oczywiście Daft Punk, ale także DJ Etienne the Crazy, którego słychać, bo tak naprawdę ten numer Sexy Magic powstał na bazie jego house'owej produkcji. Jest tutaj i Etienne, i Cariel, i Paco Amoroso, i Pigman Teres, i mistrz klubowego grania Fred Again. Można powiedzieć, że to taka prawie orkiestra. Nasza nowość na weekend to Sexy Magic.

0: Wieczna nastolatka Katy Perry w niezapomnianym Teenage Dream, piątkowo w RMF Max. Dzisiaj mamy też bardzo ciekawą datę, ważną datę. Pierwszy działający system telewizji pokazano właśnie 2 października. John Logie Baird przeprowadził demonstrację w roku 1925, a dzisiaj no to mamy telewizję w swoich smartfonach i stresujemy się, kiedy trzeba poczekać, jak się ładuje przez 3 sekundy. A i tak radio było wcześniej, jest z wami, zostańcie z RMF Max. Piątkowo za chwilę Dawid Podsiadło, wróci również Robin Schulz i DJ Gromi. Max.
1: Reklama. Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
5: No, ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniamy.

0: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowi.
1: I po reklamie.

12 to 12, somber piątkowo-wieczorowo w RMF Max. A jak tam się wam śpi ostatnio? Kto narzeka? No to może warto wziąć sobie do serca porady specjalistów od snu. Doczytałem dzisiaj, że spanie na golaska redukuje stres, wpływa na poprawę samopoczucia, pomaga schudnąć oraz ułatwia szybkie zaśnięcie. No to po prostu recepta na wszystko. Nie wiem, może spróbujemy, może dzisiaj to przetestujemy, ale jeszcze nie wskakujemy do łóżka. Jest piątek, no i są oni, Fukaj i Vito Bambino w RMF Max.

Wiecznie uśmiechnięty Alex Warren i jego Passenger weekendowo w RMF Max. Słuchajcie, już wiadomo, dlaczego weekend zazwyczaj leci nam szybciej. To może być także przez muzykę, która może zmieniać nasze odczuwanie czasu, bo przy kawałkach, które lubimy, nudna podróż, trening, czy w ogóle weekendowe obowiązki, jak sprzątanie, mogą wydawać się krótsze. No, radio nie skróci ci korka, ale może skrócić ci ten korek przynajmniej w głowie. W szczególności przy takim bicie. Marlon Hofstadt na piątek, jego I Like.

0: Mamy supermoce na weekendowe noce. Po 22 też nie zabraknie dobrego bitu na piątek w RMF Max. A my słyszymy się jutro. Zapraszam was wszystkich na imprezę. Pierwszy weekend października. W sobotę wieczorem, jak już wszystko posprzątacie, zaproście przyjaciół. Słyszymy się w Max Party. Jutro o 20 będzie dużo fajnych imprezowych kawałków. Przemek Grabowski, cześć. RMF Max.
1: Reklama. Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
5: Niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie. Świetnie.
6: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
7: Sponsorem programu Niedziela, dzień świetny jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
8: Nowy rok akademicki na wypasie?
9: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
10: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
12: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
13: Halo, Kasia?
14: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
13: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
14: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
15: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowit Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
16: I po reklamie.
17: Z tej strony Krzychu.
18: Sylwia.
19: We are the Swedish House Mafia.
20: Hey, this is Taylor Swift.
21: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
22: RMF Max.
23: Szczecin 98,4 FM.

0: Reklama.
1: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: Ci panowie z Media Expert.
1: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
5: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
4: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
5: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: I po reklamie.
7: To jest RMF Max.
8: Hit na maksa.
7: Szczecin 98,4 FM.

jego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.